Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Było to jednak coś, co człowiek ten musiał robić dla własnej emocjonalnej satysfakcji i spełnienia. To właśnie jest sygnatura, coś specjalnego, a nawet unikatowego dla danego sprawcy. Kiedy drapieżca ma już ofiarę pod kontrolą, niezależnie od tego, czy doprowadził do tego za pomocą eleganckiej kolacji czy uderzenia w głowę, może swobodnie realizować swoją obsesję, wprowadzić swoją sygnaturę. Obsesja. Wyprawa autora Mindhuntera w świat drapieżców seksualnych. J. Douglas M. Olshaker. Przełożył J. Konieczny. Kraków 2021. Dla Łukasza, Doroty i Roberta. Na pamiątkę leśnej przygody. Prolog. Tego dnia zrozumiała, że las nie zasypia. W lesie nigdy nie jest cicho. Mówili jej to, ale kiedy weszła w gąszcz, była zaskoczona. Zdawało jej się, że patrzy na nią wiele oczu. Słyszała trzask łamanych gałązek, a po chwili dostrzegła umykające zwierzę. Miała nadzieję, że to tylko sarna. Zewsząd dobiegał ją świergot ptaków. Zmierzchało, więc porozumiewały się przed znalezieniem miejsca na sen. Złowieszczo zakrakała wrona, a zaraz potem ogromne skrzydła uniosły się nad głową Leny i pierwszy raz w życiu z tak bliska zobaczyła jastrzębia. Przyspieszyła kroku. Jak najszybciej powinna znaleźć się na znajomej polanie. Żałowała, że nie wzięła latarki. Miała wprawdzie telefon, ale nie chciała wyczerpać baterii. Stąpała ostrożnie, jakby obawiała się, że zostawi zbyt wiele śladów. Podniosła kępkę siana, która wypadła z karmnika dla saren i wrzuciła ją do żłobu, a potem odwróciła się gwałtownie, bo za jej plecami znów przebiegło jakieś zwierzę. Aż podskoczyła z przestrachu. Oczami wyobraźni widziała wielkiego dzika albo, co gorsza, żubra. Bo słyszała, że w Puszczy Białowieskiej to coś normalnego, a nie była pewna, czy to byłoby miłe spotkanie. Wczoraj, kiedy pojechali z ojcem, nadtopiło. Przed ich auto na małej leśnej ścieżce wyszła para łosi. Lena nigdy w życiu tak się nie bała. Patrzyła na ojca i pojęła, że on też czuje respekt wobec tych potężnych zwierząt, bo wyłączył silnik. Samiec w kłębie był wyższy niż dach ich Land Rovera. Ojciec bezgłośnie dał jej znak, żeby się nie ruszała. Siedzieli w ciszy, wpatrując się w masywne kopyta łosia, a jej do głowy nieoczekiwanie przyszła modlitwa z dzieciństwa, której dwa wersy zaczęła obsesyjnie powtarzać w myślach. Trwało to minutę, może dwie. Jednak jej się zdawało, że czas się zatrzymał. Chwyciła za rączkę na drzwiach i trzymała się jej kurczowo, bo w wyobraźni słyszała chrzęst zgniatanego metalu. Łopaty łosi były wielkie jak łyżka koparki. Dla takiego monstrum zgniecenie ich śmiesznego autka byłoby tylko nic nieznaczącą zabawą. Lena wyobrażała sobie, że para łosi po prostu przeszłaby po nich i nic by nie zostało z ich samochodu poza kupą żelastwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W ślady ojca pójdą pozostali bracia, Janusz i Jerzy. Znajdą żony z dużym posagiem i z różnym skutkiem będą zarządzać przejętymi nieruchomościami. Janusz leśniczówką Potoczek, a Jerzy willą i gospodarstwem we Psoli. Irena weźmie sobie do serca nauki matki. W jej tekstach odnajdziemy tę samą myśl o potrzebie kształcenia się kobiet, realizowania w pracy i otrzymywania za tę pracę godziwego wynagrodzenia. W styczniu 1906 roku ukazuje się kolejny artykuł Antoniny Gombrowicz. O naszych córkach. Do spraw, o których się mówi bardzo dużo, a które mimo to przedstawiają się w formie dziwnie mało określonej, należy wychowanie kobiet. Na jedno zgadzamy się wszyscy, że przy zmianie warunków ogólnoludzkich wychowanie kobiet musi ulec poważnej reformie, ale nie możemy określić ściśle, na czym właściwie ta reforma ma polegać. I nic dziwnego. Wieki całe niewoli wyrobiły w kobietach pewne cechy charakteru, pewne błędne pojęcia, które nawet u zdolniejszych wywołują tak paraliżujący wszelki postęp strach przed opinią. Tylko pod przymusem ciężkiej niedoli kobiety występują przeciw niej, ale krańcowe i śmiałe teorie z trudnością znajdują wstęp do spokojnie żyjących rodzin. Haseł pośrednich nie ma prawie wcale i przez to sprawa mało się posuwa. Tymczasem indywidualizm, ta cecha naszego wieku, zaznacza się coraz więcej w charakterze kobiecym. Krępowane prawami i zwyczajami występuje mimo to coraz widoczniej i żąda miejsca dla siebie. I oto stoimy wobec pierwszej i zasadniczej kwestii w wychowaniu. Czy rozwijać, czy tłumić indywidualizm w kobiecie? Naturalnie, że jeżeli oprzemy się na staroświeckiej zasadzie bezwzględnej zależności kobiety od mężczyzny, to przeprowadzenie tej zasady jest tylko możliwe przy absolutnym skrępowaniu samodzielności. Ale w takim razie miejmy odwagę przyznać się do świadomie popełnionego gwałtu wobec praw natury. Bo gwałtem jest tamowanie jakiegokolwiek swobodnego rozwoju. Gwałtem jest wytwarzanie sztucznej atmosfery, przeciwnej zdolnościom i siłom danej jednostki. Indywidualne zdolności – oto racja bytu danego osobnika. Oto przeznaczenie jego wyraźnie ręką Boga nakreślone, o zmianie którego nie powinniśmy myśleć. Wychowanie więc jest to tylko wytworzenie możliwie najbardziej sprzyjających warunków dla rozwoju danych zdolności. Naturalnie, że przez zdolności rozumiem nie tylko władze umysłowe, ale i siły moralne tworzące charakter człowieka. Niezależność, ambicja, wytrwałość muszą być w wychowaniu jeszcze więcej brane pod uwagę niż zdolności do malarstwa lub medycyny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do szkolnej pracowni, w której można już zbadać DNA.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: Czy każdą zbrodnię można wyjaśnić racjonalnie? I co się dzieje, gdy śledztwo prowadzi tropem dawnych legend? Na te pytania damy odpowiedź już w najbliższym programie i opowiemy o mrocznym świecie urwiska, najnowszej książce Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem w roli głównej. Będzie z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu życiu. Pretekstem do rozmowy będzie jego najnowsza książka zatytułowana Czynnik alchemiczny.
1: Od słowa do słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Robert Małecki, pisarz, opowie nam o Grossowisku, pierwszym w Polsce zlocie poświęconym postaci literackiej. Oprócz Chełmży odwiedzimy Kielce, Kraków, zajrzymy też do Sosnowca, do
0: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren! Ból!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
9: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

159 dzień roku, 8 czerwca i poniedziałek. I co? I trzeba wrócić do ustawień początkowych, skoro poniedziałek. Zaczynamy cały tydzień od nowa. Na dzień dobry mam dla Państwa pożywne śniadanie mistrzów, oczywiście w RMF Classic, w którym dzisiaj odwiedzimy Sosnowiec, Kraków, Kielce, do Chełmży zajrzymy na grosowisko. O co chodzi z tym grosowiskiem, to się wyjaśni po 9. No, wyjaśniać nie muszę. Mam nadzieję, że RMF Classic od rana otoczone najpiękniejszą muzyką filmową i przyjemnymi pieśniami, takimi jak choćby ta Over the Rainbow. Łukasz Wojtusik, do 10 jesteśmy razem. Dzień dobry.

0: Muzyka z serialu Chad Powers. Natalie Holt jest autorką. 3 minuty. Minut brakuje do godziny 7. Zaczynamy Śniadanie Mistrzów w bardzo dobrym towarzystwie. Marlena Chudzio z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W faktach będzie karuzela potencjalnych nazwisk kandydatów na prezydenta Krakowa. Ale mam też smoka i nie zawaham się go użyć.
0: Nie mogę się doczekać na smocze spotkanie. U nas ono na pewno będzie. Do usłyszenia za chwilę.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
0: Ósmy czerwca, poniedziałek, jest 7 już prawie. Są już teraz pierwsze fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Do eksplozji miało dojść w kilku miastach, m.in. w Isfahanie, Tebrizie i Teheranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Czy znany rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić. W piątek Donald Tusk powiedział, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata. W faktach nasz reporter Michał Radkowski. Dlaczego premier Donald Tusk może stawiać na Rafała Sonika?
6: Bo jest poza polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
1: A co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
6: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
2: Fakty na sportowo.
1: Wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa. Tak, serię niespodziewanych sukcesów Mai Chwalińskiej oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
7: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Cobolli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowe wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Mai Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikacje, zajęła drugie miejsce na podium.
8: gift to the sport.
7: Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa Andre Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
1: A dziś Maja Chwalińska będzie lądować na warszawskim lotnisku Chopina. Za nami też smoczy weekend w Krakowie, piknik, widowisko na Wiśle, barwny korowód. Tak było na 25. Wielkiej Paradzie Smoków. W orszaku można było podziwiać blisko 30 prac, które robiły ogromne wrażenie na tłumnie zgromadzonej widowni smoczej parady.
9: Parada była fantastyczna i kolorowa, dużo osób, dużo dzieciaków, piękne prace, naprawdę świetne. To ściąga zarówno osoby z Krakowa i spoza Krakowa. No jest to takie fajne wydarzenie, ciekawe, takie dotyczące stricte miasta Kraków.
10: Ile dzieci tak naprawdę ma okazję wystąpić w takim marszu, bo wiadomo, nie dzieci to robią, ale dla nich to jest największa frajda.
11: Tyle co tu jest pracy włożone przez tych ludzi, ta chęć tego przygotowania to już jest dużo.
12: Fantastyczne. Wszystkie smoki zjawiskowe, bardzo kolorowe, pokaz kreatywności u dzieci, młodzieży i u rodziców.
1: Usłyszał od uczestników Wielkiej Parady Smoków nasz reporter Paweł Konieczny, który nie dał się zjeść.
0: Bardzo dobrze, ale zobaczył, bo na paradzie wszystko widać było. W odróżnieniu od sobotniego widowiska wieczornego, tam ponoć z widocznością były problemy. Czy widoczność dobra pogodowo, to sprawdzam teraz. Marlena wraca do nas z faktami o 7.30. Widać! Pani Marleno, widać. Bardzo dobrze. Dzień zaczynamy od 11 stopni w Zakopanem, 13 w Katowicach, 15 w Warszawie i nie ma mgły, przynajmniej na mapach jej nie widać, czyli jest nieźle. Poniedziałek ma być dość pogodny i dość ciepły. Spodziewamy się maksymalnie 26 stopni. Najcieplej ma być dziś na krańcach zachodnich, po południu przelotny deszcz na Suwalszczyźnie i w planach także na Mazurach. 4 po 7. Na śniadanie mistrzów zapraszam jak zwykle do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością, jak zwykle do 10 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Imieniny dziś Seweryn ma, wszystkiego dobrego, a urodziny mają ludzie sceny i to jacy, ho, ho, ho. Piotr Frączewski na przykład, aktor świetny, głos znakomity i znakomite dwa inne głosy, sceniczne, muzyczne, Mick Hucknall, wokalista Simply Red i boska Bonnie Tyler. Dobrego dla wszystkich was, jeżeli tylko macie dzisiaj co świętować. A w poranku dzisiaj Robert Małecki opowie o pierwszym w kraju zlocie poświęconym postaci literackiej, jaką jest Bernard Gross. Oprócz Chełmży odwiedzimy też Kielce, Kraków, Sosnowiec. Zajrzymy do szkolnej pracowni, w tym Sosnowcu, w której można zbadać DNA.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: A i jeszcze będzie Koszalin. Tam rozpoczął się Festiwal Młodzi i Film, na którym jest Magda Juszczyk. A skoro Mick Hucknall ma urodziny, to niech pojawi się Simply Red. 5 po 7.

0: Ludovic Burs i temat z artysty Oscarowego. 12 po 7 tymczasem już u nas najwyższa pora na historię sprzed lat i to dziś będzie historia Lotara. Choć w zasadzie to opowieść o Lotaryngii.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta o Lotarze II, władcy, o którym nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Ale wiemy, że pozostawił po sobie nazwę regionu, o który Francuzi i Niemcy będą bić się nieraz. Także 1000 lat później i jeszcze później. Lotar II był synem Lotara I, prawnukiem potężnego cesarza Karola Wielkiego. A więc do tegoż pradziadka musimy zawrócić. Monarchia jego miała i siłę, i wiele zalet, ale miała też jedną podstawową wadę – brak trwałości. Kiedy Karol Wielki umarł, cesarzem został jego najmłodszy syn Ludwik, zwany Pobożnym. Był władcą chwiejnym, wydzielał synom królestwa, potem chciał to zamieniać, abdykował, wracał potem na tron. Autorytetu ojca nie miał nigdy, chociaż formalnie cesarzem był. Kiedy umarł, do walki o władzę stanął jego najstarszy syn, Lotar I, także koronowany na cesarza, ale też dwaj młodsi, Karol Łysy i Ludwik Niemiec. Lotar I, pokonany na polu bitwy, zgodził się w traktacie w Verdun na podział monarchii. Królem romańskiej zachodniej części państwa Franków został Karol Łysy, a królem germańskiej wschodniej części Ludwik Niemiec. Lotar dla siebie wydzielił dziwaczną dzielnicę ciągnącą się wąskim pasem od Morza Północnego, tam gdzie dzisiaj mamy Holandię, aż po Italię z Rzymem. To się nie mogło utrzymać. Po śmierci Lotara jego państwo zostało podzielone między jego trzech synów. Cesarzem został najstarszy Ludwik II, który przejął Italię. Prowansję i Burgundię wziął najmłodszy Karol. A nasz Lotar II to był właśnie średni syn, który przejął najbardziej północną część. To było państwo od jego imienia nazywane Lotaryngią. Państwo Lotara obejmowało wtedy nie tylko dzisiejszą Lotaryngię, ale też obecną Holandię i Nadrenię. Rywalizację o to, kto zjednoczy dawne władztwo Karola Wielkiego, będziemy jeszcze mogli oglądać, dopóki będą żyli potomkowie Karolingów. Ale potomków Lotara II dotyczyć ona nie będzie. Miał on bowiem tylko jedynego syna, i to nieślubnego, który mimo uznania przez ojca będzie później na różne sposoby szarpał się o swoje prawa. Zostanie w końcu podstępnie oślepiony i w ten sposób wyeliminowany z jakiejkolwiek gry o tron. A Lotaryngia, której nazwa będzie pamiątką po Lotarze II, po 1000 lat i jeszcze później wciąż bić się o nią będą Niemcy z Francuzami.

0: W podróży przez początek dnia, początek tygodnia, 300 mil do nieba, muzyka Michał Lorenz. To dźwięki, które nam towarzyszą. A skoro nowy tydzień, to jak na Polskę przystało, nowe utrudnienia. Taki mamy piękny kraj. Do Kielc zaglądamy poszukać utrudnienia.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Spore utrudnienia szykują się w związku z budową S74 przez Kielce. Drogowcy zapowiadają, że zmian będzie dużo. Wszystko ma związek z pierwszymi pracami dotyczącymi przebudowy infrastruktury podziemnej. A informacje na ten temat zbiera Marcin Różyc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Marcinie, to od kiedy zmiany?
2: W nocy z 10 na 11 czerwca i są to poważne utrudnienia. Ruch na ulicy Łódzkiej z południowej jezdni zostanie przeniesiony na północną, która stanie się dwukierunkowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hubalczyków do ulicy Zagnańskiej. To kilkukilometrowy odcinek. Przed skrzyżowaniem z ulicą Zagnańską ruch wróci na dwie jezdnie przez tymczasową przewiązkę.
0: To najważniejsze zmiany, które już tuż, ale będą też kolejne.
2: Na skrzyżowaniach z ulicami Hubalczyków oraz Olszewskiego i Skrzydlewską pojawią się tymczasowe ronda. Na skrzyżowaniu z Olszewskiego nie będzie działać sygnalizacja świetlna, a poza tym przystanki autobusowe w rejonie prac zmienią lokalizację. Wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie ulic Hubalczyków i Ponurego Piwnika.
0: Mapę drogowo-budowlanych utrudnień, które od tego tygodnia w Kielcach przedstawił nam Marcin Różyc.

0: Hawkeye z tego serialu Dźwięki. To za nami. Szykujemy się na kolejną odsłonę faktów, w których Marlena Chudzio dotknie kilku bardzo ostatnio szeroko dyskutowanych tematów. Jakich nie zdradzę, dowiecie się z faktów. No i będą także pierwsze podsumowania pierwszej odsłony turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Jak poradziły sobie polskie siatkarki? O tym więcej za moment.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki, co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Maja dla nas, Maryna Chudzio.
1: Dzisiaj ma się zebrać kapituła Orderu Orła Białego i podjąć decyzję w sprawie Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o odebranie prezydentowi Ukrainy odznaczenia za decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Ewentualna decyzja kapituły będzie tylko opinią. Karol Nawrocki nie musi się nią kierować. Do tego zdaniem większości prawników potrzebna jest także kontrasygnata, czyli podpis premiera Donalda Tuska. Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie przyznawane od ponad 300 lat, także w pierwszym okresie zaborów. Nie milkną echa kontrowersyjnych słów wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych. Przedstawiciele opozycji oraz obóz prezydencki domagają się natychmiastowej dymisji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek nawet dymisji całego rządu.
2: Potężnym skandalem i zdradą jest, że taki człowiek jest w polskim rządzie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Natychmiast do dymisji. I to nie ten wiceminister, który nazywa ludobójców z Wołynia i z Małopolski Wschodniej, tylko cały rząd z Tuskiem na czele. Z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa.
1: Mówił Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Polskie siatkarki porażką zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone przegrały z gospodyniami 1-3, chociaż mecz zaczęły od pewnie wygranego do 16 seta.
3: Byłyśmy naprawdę mocno nastawione na tą wygraną. Szkoda, bo skończył się on w 4 setach. Mogło być to zupełnie inaczej. Kilka decyzji może zaważyło, ale cieszę się, że nie poddałyśmy się w tych takich trudniejszych momentach.
1: Mówiła libero naszej kadry Aleksandra Szczygłowska. Bilans Polek w Lidze Narodów to 3 zwycięstwa i 1 porażka.
0: Fakty. Wracają o 8:00, my teraz zerkamy na pogodową mapę. Piękne słońce nad Lublinem, pogodnie na Podkarpaciu. Śląsk też ładnie. Na zachodzie kraju też ładnie. I od 11 do 15 stopni teraz. Najchłodniej jest w Zakopanem, najcieplej w stolicy. Dziś maksymalnie tych stopni 26. Najcieplej ma być na Śląsku i na krańcach zachodnich. Po południu może popadać na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, trochę też w Małopolsce. Piękna nowość, Billy Joel, Piano Man. Państwo reflektujecie? To zagrajmy, a potem spotkanie z muzyką i medycyną, czyli wydarzenie, które dzisiaj po 18:00 szykuje dla nas Darek Stańczuk. Bardzo ważna rozmowa na bardzo ważny temat.

0: Bardzo ładny zestaw nam się muzycznie zrobił. Mark Knopfler i temat z filmu Metroland, a wcześniej Billy Joel i Piano Man, i od razu Konrad bardzo przytomnie zapytał, a skąd to, a dlaczego to się pojawiło w RMF Classic? No, sprawa prosta, to temat serialu. Pojawia się Piano Man Billy'ego Joela w 5. sezonie The Boys. Sprawdziłem, to jest utwór z 1973 roku, a nadal cieszy, prawda? Pewnie także wzrusza. My teraz przechodzimy do ważnych spraw jeszcze. Produkuje enzymy trawienne, reguluje poziom cukru we krwi, a także niestety pada ofiarą najgroźniejszych nowotworów. Trzustka będzie bohaterką kolejnej odsłony magazynu Muzyka i Medycyna. Jak mówi chirurg onkologiczny dr Maciej Kowalewski, terapia najczęściej ogranicza się tu do zabiegów operacyjnych. Sama diagnostyka jest trudna, a profilaktyka raka trzustki prawie nie istnieje.
1: Gdybyśmy zadbali o to prawie, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego raka. My go nigdy nie wyeliminujemy, tego ryzyka. Natomiast jesteśmy w stanie je zmniejszyć. I tutaj bardzo dużo czynników jest czynnikami predysponującymi do raka trzustki. Z takich głównych czynników to jest spożywanie alkoholu, palenie wyrobów nikotynowych, dieta bogata w czerwone mięso, bogata w tłuszcze, niski poziom aktywności fizycznej, otyłość, cukrzyca. To wszystko są czynniki, które możemy profilaktyką pierwotną wyeliminować, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka trzustki. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach widzimy tą ilość nowych przypadków raka trzustki zwiększającą się z biegiem czasu, to wydaje się, że zadbanie o tą profilaktykę pierwotną powinno ten trend przynajmniej minimalizować.
2: Czyli dbając ogólnie o zdrowie, o swój dobrostan, dbamy też o trzustkę.
1: Tak, dbając o prawidłową dietę, prawidłowe zachowania zdrowotne, dbamy też o trzustkę.
0: Doktor Maciej Kowalewski powie nam dziś także o bardzo obiecujących i to budujące wynikach badań nad nowymi lekami na raka trzustki. A to wszystko w rozmowie z Darkiem Stańczukiem dzisiaj po 18:00, jak zwykle w magazynie Muzyka i Medycyna.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: I to się nazywa dobra pobudka, prawda? Szukający miejsca. Sting, Englishman in New York. 10 minut brakuje godziny 8, a w śniadaniu mistrzów to miejsce o tej porze zazwyczaj zajmują te wiadomości.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: To było takie zaproszenie ze wskazaniem na pasaż ekonomiczny. Zapraszam na ten pasaż Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. I mamy kolejną wymianę ciosów na Bliskim Wschodzie. Od tego zaczynamy pasaż ekonomiczny. Ta wymiana ciosów przynosi kolejne napięcia na międzynarodowych rynkach. Izrael zaatakował cele w Iranie i giełdy zareagowały błyskawicznie. Ropa drożeje ponad 4%, znów zbliżając się do poziomu $100 za baryłkę. Jesteśmy blisko zawarcia porozumienia z Iranem, a nawet jeśli się to nie uda, i tak wygramy w taki czy inny sposób. Głos znajomy, treść pewnie też, tak mówi w rozmowie ze stacją NBC prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tego optymizmu nie podzielają azjatyckie rynki, które otworzyły się jako pierwsze. O poranku japoński indeks Nikkei w dół o 4%, południowo-koreański Kospi o ponad 6%.
0: My zaczęliśmy od niepewności na rynkach. Jeżeli do tego dorzucić drogą cały czas ropę, no to może rodzić obawy przed planowaniem wakacji.
2: No a czasu coraz mniej przecież, bo 8 czerwca dziś się nam w kalendarzu pojawił, więc jeśli planujemy jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów typu all inclusive, zorganizowanych, no to warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
3: Wybór ofert będzie z tygodnia na tydzień jeszcze bardziej się zawężał.
2: Prognozuje Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
3: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
2: A więc jest to wszystko zespół naczyń połączonych. Droższe w tym roku mogą być najczęściej wybierane przez Polaków kierunki, czyli Grecja, Turcja czy Egipt. W tym roku okazją mogą być Włochy, Czarnogóra, Chorwacja i Malta, tak prognozują eksperci, bo tamtejsze kurorty również kosztują coraz więcej, ale w tym sezonie mogą okazać się bardziej konkurencyjne cenowo. No to jeśli wybieramy się za granicę, to w pasażu ekonomicznym sprawdźmy jeszcze kursy walut. Tu bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia 18 w RMF Classic. Z nami poradnie był jak zwykle Igor Skrzypek. Dzięki.
2: Dzięki.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Za 3 minuty 8, klasycznie się zrobiło za sprawą kompozycji Vivaldiego Antonia i to był oczywiście fragment 4 pór roku z jesieni. W całości fakty już za chwilę przedstawi nam Marlena Chudzia, co o 8?
1: W faktach oczywiście komentarze dotyczące ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale zbudujemy też fakty z klocków Lego.
2: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Po reklamie.
0: Zbliża się 8. Czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Marlena Chudzio.
1: Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Temat znany od 10 dni.
9: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
1: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, prezydent Karol Nawrocki. W faktach nasz reporter Tomasz Skory. Tomaszu, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
10: Chociaż za nami tydzień dyplomatycznej i kuluarowej wojny, na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
11: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
12: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
10: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię, samo odebranie orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
1: Prezydencka decyzja prawdopodobnie zapadła bez żadnej próby rozwiązania problemu na drodze dyplomatycznej. Tak sprawę komentuje były prezydent Bronisław Komorowski. Według niego odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu byłoby błędem.
13: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest absolutnie błędna, niewłaściwa i szkodliwa z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale sugerowałbym, aby premier jak najdalej się trzymał od tej sprawy, którą jeszcze bardziej eskaluje pan prezydent Nawrocki. To jest ślepy zaułek.
1: Całą rozmowę z byłym prezydentem mamy na rmf24.pl. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy będą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co na to resort infrastruktury?
8: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
14: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
8: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
15: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal półtora roku.
8: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
16: Są i takie fakty.
1: Na koniec Częstochowa i niezwykłe połączenie cierpliwości, precyzji i kreatywności. Jakub Wójcik, były trener siatkówki z Częstochowy, zbudował z klocków Lego imponującą makietę miejskiego ratusza, poświęcając na ten projekt setki godzin pracy.
17: 10 727 klocków zostało użyte do budowy ratusza. Sama jego budowa podzielona została na 3 etapy. Pierwszy etap to było projektowanie, czyli 1,5 miesiąca pracy przy komputerze, ale także i wokół ratusza, bo trzeba było go jak najwierniej odwzorować z wykorzystaniem nie tylko dostępnych zdjęć w internecie, ale i własnych obserwacji. Potem przyszedł czas na zamawianie klocków i składanie, które zajęło 60 godzin. Był to kosztowny projekt, bo szacuję, że około 6 tysięcy złotych na same klocki i wszystkie części, wszystkie elementy tego ratusza musiałem wydać.
1: Mówił Jakub Wójcik dla RMF Max. Prawdopodobnie niebawem makietę będzie można oglądać w miejskiej przestrzeni.
0: A kolejnych faktów będziecie mogli posłuchać o 8.30. Wróci wtedy do nas Marlena Chudzio. Ładnie, naprawdę ładnie zaczyna się ten nowy tydzień. 15 stopni w Katowicach, podobnie w Krakowie. W Warszawie ponoć już 16 stopni. Dziś maksymalnie 26 stopni rano i przed południem pogodnie. Z przejaśnieniami mniejszymi, większymi. Po południu burzowo się może zrobić. Na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu miejscami, także w Małopolsce. Padać też trochę może na Śląsku. 4 po 8 już. A czy badanie DNA można zrobić w szkole? No to ponoć nie jest taka prosta sprawa, żeby takie badanie przeprowadzić, ale w szkole w Sosnowcu jest taka super pracownia, w której od teorii szybko uczniowie przechodzą do praktyki, no i takie badanie można wykonać. Odwiedzimy pracownię przed 9:00. Sprawdzę też, co literacko dziś w RMF Classic się zapowiada, kto nas odwiedzi, a to gość, którego książki wiem, że spora część z was lubi. Po 9:00 odwiedzimy miejscowość, co się zowie Chełmża. Tam w ten weekend grossowisko, o którym opowie sprawca tego zamieszania, pisarz Robert Małecki.
18: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: A przez poranek płyniemy oczywiście w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Dziś Światowy Dzień Oceanów. To z tej okazji Biały Delfin umu nas.

0: taka piosenka też dla mnie. Też lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli do poniedziałkowych poranków po weekendzie przerwy. I lubię przegląd prasy.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: No i pewnie mogła się Państwu taka myśl w głowie pojawić, co on także to lubię, tamto lubię, lubię muzykę. To jest bardzo proste. Ja po prostu bardzo dużo rzeczy w życiu lubię. No lubiłbym pewnie wakacje na bogato, ale nie wiem, czy do końca w takiej formule. Uwaga, druga strona wyborczej, czyli ta, gdzie jest zazwyczaj liczba dnia, do której lubię wracać. I to jest liczba 5554, a dokładnie 5554 złote i 89 groszy. Tyle, jak notuje gazeta, kosztuje noc. Jedna noc przy rezerwacji przez internet w połowie lipca w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. I ten jeden z największych hoteli w Europie zostanie otwarty w najbliższą środę. Jest taka piosenka, która chyba by do tego typu nocy pasowała. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Dobrze, temat zamykamy o poranku, teraz już zupełnie serio. Zostaję przy Gazecie Wyborczej. Tu historia z symbolicznym gestem ze strony Niemiec. W 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie do Polski wrócą zrabowane w czasie wojny dzieła sztuki. Cenne. Wśród nich jest pierścień Zygmunta Starego, jeden z najcenniejszych zabytków polskiego złotnictwa. Wykonany z litego złota i ozdobiony dużym diamentem, należał do królewskiej kolekcji. We wrześniu 39. roku został zrabowany przez Niemców, a po latach odnaleźli go w Muzeum Biżuterii w Pforzheim, I po długich negocjacjach i ekspertyzach zabytek zostanie oficjalnie zwrócony Polsce już na dniach. Jak informuje dziennik, i to nie jest jedyny obiekt, do kraju wróci także najstarszy zapis średniowiecznego hymnu Gaudemater Polonia, odnaleziony w zbiorach biblioteki w Berlinie, a także rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego. Przenosimy się, ale zostajemy przy poważnej tematyce, z Wyborczej do Rzeczpospolitej. Rzepa alarmuje, geriatria w naszym kraju wciąż kuleje. Tylko w co szóstym powiecie są specjalne łóżka dla seniorów, a lekarzy geriatrów jest zaledwie 559, czyli około 1,5 lekarza na 100 tysięcy mieszkańców. I to jest znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Powoli liczba specjalistów rośnie, ale do optymizmu jeszcze nam daleko. Więcej o tym w Rzepie przeczytacie.

0: O tym, gdzie podróżować, my opowiadaliśmy w pasażu ekonomicznym dzisiaj po 7:00. Przed chwilą Avengersi, to taka podróż muzyczna, a teraz podróż literacka. Literacka podróż na nie byle jaką wyspę, Korfu. Grecka wyspa Korfu to jest jedno z ulubionych miejsc Tomka Stawiszyńskiego, filozofa, eseisty i publicysty, znanego z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi naszym codziennym doświadczeniom. W swoich książkach tworzy też podcasty, więc w podcastach również. Podejmuje on pytania o sens życia, współczesne lęki, granice racjonalnego myślenia, a co było dla niego najważniejsze w doświadczaniu miejsca, o którym napisał w książce Czynnik alchemiczny. O to pyta go Katarzyna Chnat.
1: Ja po prostu myślę, że tym takim najistotniejszym elementem tego doświadczenia podróży na Korfu dla mnie osobiście jest takie poczucie bycia na swoim miejscu. Takie też tajemnicze trochę doświadczenie, trudne do wyjaśnienia w kategoriach racjonalnych, bo różni ludzie w różnych miejscach mają te doświadczenia. Nie jest tak, że jakieś miejsce po prostu je oferuje, tylko dla każdego gdzie indziej się znajdują takie przestrzenie, w których on ma wrażenie, że jak element pucla wchodzi tam właśnie, gdzie dla niego miejsce jest. I dla mnie niewątpliwie

0: Niewątpliwie Wyspa Korfu jest takim miejscem. Zresztą w ostatniej historii najdłuższej takie właśnie różne interpretacje, teorie, a to ezoteryczne, a to filozoficzne, dotyczące tego, że dziwnego poczucia się pojawiają. Ja osobiście nie mam żadnej, którą bym uważał za najbardziej wiarygodną. Raczej to są rzeczy tajemnicze, mam wrażenie, i nie mam potrzeby nawet do końca, żeby tę tajemnicę rozświetlać. Niech ona pozostanie tajemnicą. A trochę nam często umyka w związku z tym jakiś taki rodzaj poczucia czegoś, co Witkacy nazywał metafizycznym poczuciem dziwności istnienia. I w takich momentach właśnie, kiedy znajdujemy się w takich miejscach, to poczucie dziwności istnienia się aktywuje. I moja książka też chce upomnieć się o to poczucie. Też chce być takim impulsem, który w jakiś sposób zwróci uwagę czytelników na to, co w świecie jest dziwne, osobliwe, tajemnicze, niezwykłe.
1: Niezwykła rozmowa się szykuje. Czynnik alchemiczny Tomasz Stawiszyński będzie naszym gościem, przede wszystkim Kasi Chnat, w programie Od Słowa do Słowa, dziś po 14 w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Eine kleine Nacht Music i pan Mozart, 8:28, zmierzamy do kolejnej odsłony faktów w RMF Classic, w których będziemy mieli propozycję wakacji z wojskiem, polskim wojskiem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które o poranku nawiedziło południowe Filipiny. Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. Kolejna wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie przynosi kolejne napięcia na międzynarodowych rynkach. Izrael zaatakował cele w Iranie i giełdy reagują błyskawicznie. Ropa drożeje o ponad 4%, znów zbliżając się do poziomu $100 za baryłkę. Jesteśmy blisko zawarcia porozumienia z Iranem. Nawet jeśli to się nie uda, to i tak wygramy w taki czy inny sposób. Mówi w rozmowie ze stacją NBC prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tego optymizmu nie podzielają azjatyckie rynki, które otworzyły się jako pierwsze i notowały straty. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw też mocno zwyżkują. Polska Armia po raz kolejny uruchamia program Wakacje z Wojskiem. To szkolenie, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. O szczegółach opowiada RMF Max rzeczniczka prasowa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Sylwia Borek.
2: Jest to szkolenie dobrowolne, bezpłatne dla osób, które chcą w miły sposób i aktywnie spędzić wakacje. Szkolenie odbywa się przez 27 dni w jednostce wojskowej. Turnusy są zorganizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski.
1: Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem portalu zostańżołnierzem.pl.
0: Wracamy do faktów o 9 w RMF Classic. Teraz pogoda. Bardzo ciepły poniedziałek dzisiaj, 26 stopni na termometrze maksymalnie, to po południu, chociaż średnia temperatura ma być na poziomie 22 stopni. Teraz 13 w Zakopanem, 15 w Łodzi, Poznaniu, 16 w Warszawie. Sporo przejaśnień mamy, po południu trochę deszczu na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, przelotnie popadać może też na Podkarpaciu i w Małopolsce. A jeśli dzień rozpoczął wam się nie najlepiej... Mówią, że wstaje się lewą nogą. To się zdarza. To na dalszą jego cześć i część. Zabierzcie ze sobą najpiękniejszą muzykę filmową i przesłanie od Petera Gabriela i Kate Bush. Don't give up.

0: Pięknie rozegrane, pięknie zaśpiewane. Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up. I już prawie 8:39, a w Śniadaniu Mistrzów miałem z Państwem wybrać się do superpracowni. Taka szkolna pracownia już działa, jest inna niż wszystkie, a działa w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Staszica w Sosnowcu. Używając naukowego języka, to jest pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Patronat nad nią objęło Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Mówiąc natomiast trochę prościej, to jedna ze szkolnych klas, ale wyposażona w taki sprzęt i urządzenia, że można tam przeprowadzać skomplikowane badania naukowe albo eksperymenty. Słowem to naukowe laboratorium.
1: Co to za urządzenie?
2: Puskarka do lodu produkuje dla nas drobnoziarnisty lód wodny, a mając taki lód wodny, możemy na nim z kolei trzymać próbki naszego DNA i żeby pracować z nimi dłużej, później, wtedy DNA nie uszkadza się, jest po prostu na miesiące, na długie lata.
1: Zajrzymy do środka?
2: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda? Że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. Zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
1: Badanie DNA w zwykłej szkole?
2: Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek nie tak odległe. Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. Uczymy się o DNA, uczymy się, jak jest zbudowane, co możemy z nim robić, jakim badaniom go możemy poddawać. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę. Czyli możemy w tym momencie zbadać to nasze DNA. Możemy je przenieść z probówki do probówki. Możemy odmierzyć niewielką objętość tego DNA. Możemy go zwizualizować, to znaczy zobaczyć, jak ono wygląda. To jest z kolei autoklaw, taki prosty autoklaw laboratoryjny. Mamy taki koszyk, umieszczamy tam nasze próbki na przykład, jakieś bufory, wodę na przykład, bo chcemy, żeby te bufory i woda była sterylna, czyli pozbawiona bakterii, pozbawiona zarodników grzybów, żeby nam długo posłużyła. I wtedy w warunkach tak zwanej sterylizacji w tym urządzeniu możemy sobie nasze płyny, bufory, niezbędne odczynniki, narzędzia, które wykorzystujemy w pracowni, uczynić aseptycznymi, to znaczy właśnie pozbawionymi bakterii.
0: Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum imienia Staszica w Sosnowcu, rozmawiał Marcin Buczek. No proszę, coraz lepiej w tych polskich szkołach. Naprawdę można tam już pozwolić sobie na prawdziwe eksperymenty.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Black i Amy Winehouse w śniadaniu mistrzów. A my zerkamy teraz na listę przebojów muzyki filmowej. Wczoraj zakończyło się 552. Jej wydanie. Prowadził je Tytus Hołdys, który z nami w studio. Dzień dobry, co wydarzyło się w liście? Prosimy o raport.
1: Dzień dobry wszystkim. Podsumowanie wczorajszego wydania listy przebojów muzyki filmowej. Zaczynamy od podium, miejsce trzecie i powrót tematu I Love You Tokyo. To soundtrack wielkiego Martiego. Miejsce drugie, awans z ósmego, piosenka Lumiere, muzyka z gry Clair Obscur Expedition 33, zaś na miejscu pierwszym bez zmian maestro Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso. www.rmfclassic.pl, podstrona lista, tam możecie non-stop głosować na swoich faworytów. 50 propozycji jest z czego wybierać: klasyka kina, muzyka filmowa, seriale czy też właśnie gry wideo. A kolejne wydanie w najbliższą niedzielę o godzinie 18 poprowadzi dla Was Jadwiga Polus.
0: Dzięki, Tytusie. A teraz już wszystko w Waszych rękach, bo to od Was zależy, jak będzie wyglądała najbliższa lista, wydanie 553.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Antoni Dworzak, humoreska na 3 minuty przed 9 w Śniadaniu Mistrzów, a o 9 jak zwykle punktualnie fakty. Marlena Chudziewieco w faktach.
1: Będziemy w nich czekać razem z kibicami na lotnisku Chopina na Maję Chwalińską, ale będziemy też się wybierać w podróż pewnym kontrowersyjnym autobusem.
0: O, bardzo to mnie zaintrygowało. O 9 szczegóły zdradzimy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
0: Zbliża się 9, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Kilkudziesięciu kibiców czeka w hali przylotów warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina, by przywitać Maję Chwalińską. Polska tenisistka, która w sobotę zagrała w finale wielkoszlemowego French Open, powinna wylądować w stolicy za mniej więcej pół godziny. Kibice chcą podziękować jej za pozytywne emocje.
15: Niespodzianka. Właśnie jestem zaskoczona, bo ja wcześniej, przyznam szczerze, że ja o Maji Chwalińskiej w ogóle nic nie słyszałam.
16: A jak pani już usłyszała w czasie French Open?
15: Słyszałam, to byłam w ogóle zdziwiona, że kolejna gwiazda. Duma, no ale fajnie, że tak się stało.
16: I ta gwiazda, ta duma zaraz tutaj się pojawi. Co pani powie Maji Chwalińskiej, jeśli będzie tuż obok?
15: Że jestem z niej dumna, no to nie wiem, czy to oryginalne, ale...
16: Ale szczere.
15: No szczere i tak po prostu podziwiam takich ludzi, którzy gdzieś tam z drugiego planu nagle wchodzą i takim są czarnym koniem.
16: Specjalnie pan przyjechał tutaj dla Mai?
17: Wie pan co, tak, specjalnie.
16: Biało-czerwony szalik jest, piłka tenisowa też jest.
17: Niestety tylko jedna, ale tylko jedną udało mi się znaleźć.
16: Na autograf?
17: Tak, zdecydowanie, będzie na półkę. I czapeczki również, będzie autograf na czapeczkach i jeżeli się uda, to na szaliku.
16: Co pan powie Mai Chwalińskiej?
17: Myślę, że podziękuję za piękną grę.
1: Usłyszał w hali przylotów nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
18: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
1: Dziś 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenie sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie. Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów. Kara dotyczy transakcji za sprzedanie auta i motocykli, a ich wartość to w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Na koniec fakty z lekkim przymrużeniem oka. Lepiej, kiedy linia tłumaczy się sama, dokąd jedzie, przekonują przedstawiciele jednego z prywatnych przewoźników autobusowych. Linia 666 pojedzie z Krakowa na Hel. To powrót linii po tym, jak PKS Gdynia po protestach zmienił numer swojej linii z 666 na 669. Co o tym powrocie myślą turyści i mieszkańcy? Na Helu pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
14: Nie no, spoko, ludzie za granicę przyjeżdżają.
19: To jest atrakcja w sama sobie? Myśli pan, przyciąga kogoś?
20: Może tak, 666 na Hel.
21: Warto nieraz się przejechać z rodziną wspólnie.
22: To ten highway to hell, nie? Mówisz 666, jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, ale uważam, że nie ma tutaj o co być złym, nie? Jest normalny autobus, normalna cyferka.
1: I myślę, że właśnie niektórym narodziły się plany urlopowe.
0: Ja polecam, jest taka dzielnica Dąbrowy Górniczej, co się nazywa Piekło. Nie wiem wprawdzie, jaki autobus tam jedzie, ale dojechać do piekła można z pewnością. Do nas dojadą kolejne fakty o 9.30. Rozpoczęliśmy tydzień, który powinien być pełen ciepła, powinien być przyjemny, ale jednocześnie bez wielkich upałów. Mogą pojawić się przelotny deszcz i burze. Dziś do 26 stopni, przed południem sporo przejaśnień w większości kraju. Po południu padać może głównie na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, Podlasiu. Teraz od 16 do 19 stopni. 4 minuty po 9. Czy pisarz Robert Małecki wygrałby quiz wiedzy o bohaterze, którego sam stworzył? Czy naprawdę wie wszystko o Bernardzie Grosie, czy czytelnicy jego prozy wiedzą więcej? Zapytam o to po 9.30, a Robert dopowie też o pierwszym w Polsce zlocie czytelników i czytelniczek poświęconym postaci literackiej. Oprócz wycieczki do Chełmży będzie Koszalin i Festiwal Młodzi Film. Tam jest już Magda Juszczyk.
23: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: A i sprawdzę, czy na basenach już tryb letni włączony. My cały czas w trybie najpiękniejsza muzyka filmowa, także na lato, ale jeszcze na wiosnę. Jurassic Park.

0: John Debney i muzyka z filmu Horyzont, rozdział pierwszy. Czy będą kolejne rozdziały? Czekamy na kolejny ruch Kevina Costnera w tej sprawie, a ruch coraz większy na basenach miejskich. Lato, przynajmniej w Katowicach, tam już czuć.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Katowickie baseny otworzyły się już na lato. Można już na przykład skorzystać ze strefy zewnętrznej na basenie Zadole oraz wodnych torów przeszkód. Otwarto też już wodne place zabaw.
2: W czterech punktach na południu, w centrum przy Dolinie Trzech Stawów, na Tysiącleciu czy na ulicy Gliwickiej. Jeżeli chodzi o baseny otwarte, no to Flagowa, Rolna i Bugla. W czerwcu one będą otwarte w weekendy. W każdy weekend, sobota, niedziela będą one czynne, a od końcówki czerwca, od okolic 30 czerwca one już ruszają pełną parą do końca sierpnia. Oprócz tych basenów otwartych, oczywiście kąpieliska, czyli Starganiec, Morawa Północ, czy plaża przy Dolinie Trzech Stawów od końca czerwca będą dla Państwa dyspozycji.
0: Zapowiadał Wojtek Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Pamiętajmy na basenach i kąpieliskach o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: z The Crown. Dźwięki. 18 minut po 9. My przenosimy się na północ kraju i wielkiemu świętu kina się przyglądamy. Kolejne w Koszalinie. Tam już 45. odsłona Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film opowiada o tym, co się szykuje nam dyrektorka programowa festiwalu Anna Serdiukow.
1: Nie chcieliśmy za bardzo, żeby jakiekolwiek podsumowania, bilanse, rauty przykryły to, co najistotniejsze w tym roku, no czyli po prostu młode polskie kino. I w tym sensie świętujemy tą 45. edycję, po raz kolejny udowadniając, że jesteśmy młodzi, debiutujący, od nowa rozpoczynający przygodę z kinem. I wydaje mi się, że to jest najistotniejsze w tym festiwalu, to podejście co roku na świeżo. Zawsze podkreślamy, że wciąż uczymy się kina, że kino według nas się redefiniuje każdego dnia i właśnie ci młodzi twórcy, młodzi debiutanci udowadniają nam, że wcale jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa, nie postawiono kropki, nie opowiedziano wszystkich historii. To cały czas jest do odkrycia, to cały czas jest do opowiedzenia, to cały czas jest do znalezienia. Czy jakieś specjalne są akcenty takie jubileuszowe, no to wskażę na obecność Grażyny Szapołowskiej, która przyjeżdża po to, żeby opowiedzieć trochę o kulisach zawodu, o swojej drodze, o realizacji takiego filmu jak Krótki film o miłości, ale też żeby wrócić do tego momentu, kiedy odbierała tutaj w Koszalinie nagrodę w 1986 roku i publiczność nagrodziła ją jantarem za film Przez dotyk Magdaleny Łazarkiewicz. Więc to będzie taki akcent wspominkowy, to będzie taki moment, myślę, do tego, żeby zastanowić się, jak ten festiwal wyglądał kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. A druga rzecz to jest utytułowana operatorka filmowa, autorka zdjęć filmowych, głównie pracująca za granicą, Anka Malatyńska, zrealizuje w tym roku spot na 45-lecie Festiwalu Młodzi i Film. Ten spot będzie właśnie takim świadectwem, może nie tyle tych 45 lat, ale tego, gdzie jesteśmy obecnie.
0: 45 lat minęło, czego festiwalowi życzy jego szefowa programowa?
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Na pewno skrzydeł, a oprócz tego?
1: Na kolejne 45 lat życzyłabym festiwalowi, żeby nie stracił tego zachwytu i tej czułości, którą ma wobec debiutujących twórców, żeby miał cały czas wolność w sercu i w głowie.
0: Festiwal Młodzi i Film w Koszalinie do końca tego tygodnia, do 13 czerwca. Wy spodziewajcie się wieści z tego festiwalu także w Śniadaniu Mistrzów. My wypływamy teraz na szerokie wody, czas na Piratów z Karaibów.

0: Obrzmiewa polonez A-dur Chopina. Przy fortepianie zasiada Rafał Blechacz. Klasyki, jak słyszycie, nie brakuje jak zwykle, także w poniedziałkowym poranku RMF Classic. Nie brakuje także faktów. W tych najbliższych o 9.30 między innymi papież Leon XIV przed parlamentem Hiszpanii wystąpić ma i tam się pojawi. Będą także wieści o utrudnieniach na A4 w rejonie Gliwic.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: 9:30, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Marlena Chudzia.
1: Samoloty NATO zestrzeliły drona w przestrzeni powietrznej Łotwy, przekazała agencja Reutera, powołując się na armię łotewską. Gdy tylko pojawi się więcej szczegółów, będziemy do tej sprawy wracać. Papież Leon XIV po raz pierwszy w historii jako zwierzchnik Kościoła katolickiego wygłosi dziś przemówienie w parlamencie Hiszpanii. Według mediów po południu papież spotka się z grupą ofiar wykorzystywania seksualnego. Wizyta zakończy się w piątek. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach. Przejazd w kierunku Wrocławia blokuje tam przewrócona ciężarówka. Policja wyznaczyła objazdy przez biegnące wzdłuż autostrady tak zwane pasy zbiorcze. Korek na A4 w kierunku Wrocławia sięga już zjazdu na Chudów. W Poznaniu trwa odliczanie do kolejnej odsłony festiwalu fantastyki Pyrkon. Podczas imprezy na międzynarodowych targach poznańskich będą specjalne strefy spotkania z autorami fantastyki i sceny cosplayowe. W tym roku motywem przewodnim jest kosmos.
2: W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Mówi Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Pyrkonu, a festiwal fantastyki rozpocznie się w piątek, 19 czerwca.
0: Ja zapraszam tymczasem na kolejne fakty. Marlena Chudzio wraca do nas o 10:00. A zaproszenie pogodowe też chyba warto przyjąć. Do spacerów namawia nas słońce, tego będzie dzisiaj sporo i przed południem, i po południu, na przykład nad morzem, ale już na północnym wschodzie kraju może popadać deszcz. Teraz od 16 do 20 stopni, dziś maksymalnie 26 stopni. Trochę deszczowych chmur jeszcze także na Podkarpaciu i w Małopolsce. Padać może tutaj głównie po południu. Muzyczne motywatory powinny się pojawiać w takim dniu jak poniedziałek, prawda? To niech tak będzie. Feeling Good i Michael Bublé.

0: Jerzy Rogiewicz, temat z serialu 1670, a teraz spotkanie z Robertem Małeckim, który wymyślił Bernarda Grossa, postać z serii kryminałów, które tak spodobały się czytelnikom, że w ten weekend pierwszy zlot fanów komisarza Bernarda Grossa nam się szykuje. Co się na nim wydarzy? O tym pisarz Robert Małecki nam opowie, a spotkałem go w Kielcach, na dworcu kolejowym.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Przenieśliśmy się na dworzec kolejowy, co państwo słyszą, bo wszystkie drogi prowadzą do Chełmży, w zasadzie do Grossa. Tak twierdzi autor powieści cyklu o Grossie. Ty masz ten, Robercie, przywilej, że możesz powiedzieć, że jesteś pierwszym autorem, który ma swój własny festiwal poświęcony postaci ze swojej książki.
2: No tak, rzeczywiście, to jest pierwszy w Polsce zlot poświęcony postaci literackiej, co jest zupełnie zaskakujące, bo nie pierwszy w ogóle, bo pierwszy w ogóle jest Kasi Puzyńskiej, też kujawsko-pomorskim w książkowym Lipowie, ale my spotykamy się w Chełmży po raz pierwszy na grosowisku od 12 do 14 czerwca. Poszerzamy formułę, bo tak naprawdę to grosowisko wyrosło z 5 spotkań takich spacerów śladami z komisarza Bernarda Grossa po Chełmży, które były organizowane przez Darka Łupkowskiego i w pewnym momencie wszyscy stwierdzili, miasto i Dom Kultury i Darek Łupkowski również, że przyjeżdża tak dużo ludzi, że chcemy też jakoś zagospodarować jeszcze ich czas w piątek, sobotę i niedzielę. I tak się to pięknie rozrosło. No i po raz pierwszy sprawdzimy, czy rzeczywiście ta formuła się przyjmie, czy grosowisko się przyjmie. Mamy nadzieję, że tak.
0: I co w czasie grosowiska? Oprócz tego, że będziecie przemierzali Chełmże śladami Grossa.
2: Zaczynamy w piątek od warsztatów i tu uwaga, modelarskich. Tego jeszcze na świecie nie było, ponieważ komisarz Bernard Gross jest zacnym modelarzem, no to mój znakomity kolega Marek Wantowski, który prowadzi w Chełmży modelarnię i który pojawia się na kartach książki wielokrotnie, wystartował z taką propozycją, no to zróbmy warsztaty modelarskie. No i rzeczywiście rozpoczynamy od warsztatów i rozpoczynamy chwilę później od kolacji komisarza Bernarda Grossa. Jak możesz się domyślać, będzie to bardzo wystawna kolacja, czyli chleb z pasztetem i być może ogórek i to wszystko i herbata i nic więcej. A potem będziemy oglądali wspólnie w kinie plenerowym Misery na podstawie Stephena Kinga, więc tak zaczyna się piątek. Z kolei w sobotę zaczynamy od warsztatów kryminalistycznych, takiego wykładu mówiącego o tym, jak technicy kryminalistyki pracują na miejscu zdarzenia kryminalnego. Potem robimy taki konkurs wiedzy i tutaj się możemy pochwalić, mamy znakomite nagrody, więc ten konkurs wiedzy też się zacnie zapowiada. Potem chwila przerwy obiadowej i potem przechodzimy już do fazy spaceru śladami komisarza Bernarda Grossa właśnie. Potem Paweł Leśniewski będzie nam trochę opowiadał na podstawie wady o tym, jak policjanci przyjeżdżają na miejsce zdarzenia i od czego cała sprawa się zaczyna, kiedy mają do czynienia z zabójstwem. No i oczywiście tutaj, skoro Paweł Leśniewski, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile, no to nie możemy nie powiedzieć słowa o entomoskopii sądowej, o robalach, o owadach, więc to też będzie. Na wielkim gościem takim finałowym tego spotkania na grosowisku będzie Michał Fajbusiewicz. Tu nic nie trzeba mówić, bo już wszyscy wiemy, o czym to jest, prawda, i o kim to będzie. Kończymy sobotę z kolei taką zabawą na ognisku, a w niedzielę mamy śniadanie na plaży, więc to są też takie rzeczy, których jeszcze chyba na zlotach nie było. I zwiedzanie takiego miejsca zatrzymań w komisariacie, więc no, program jest dość napięty, dość intensywny, ale miejmy nadzieję, że się spodoba i że to spotkanie, które nas wszystkich czeka, będzie bardzo intensywne i bardzo ciekawe.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Do rozmowy z Robertem Małeckim o grosowisku za chwilę wracamy, a teraz Bacha zagramy.

0: reclamă. Bov Media, expert
1: animaș. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
0: Po reklamie.

RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

0: Towarzyszyły tam dźwięki The Ronettes, muzyka, która pojawiła się w filmie Dirty Dancing. A już w ten weekend w Chełmży pojawią się fani, fanki twórczości Roberta Małeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Bernarda Grossa, który jest bohaterem serii Kryminałów. Pierwszy zlot fanów Bernarda Grossa od piątku do niedzieli, a ja z Robertem Małeckim spotkałem się na dworcu w Kielcach i dopytałem o to, czy jego wiedza na temat Grossa dorównuje wiedzy czytelników.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Czy ty się nie boisz, skoro to są fani Grossa i fanki Grossa, że oni już na tym poziomie, na którym są wtajemniczenia, wiedzą o tych postaciach więcej od ciebie? No jednak trochę innych książek również napisałeś, to zawsze jest to pytanie, co sam autor pamięta z tego, co napisał.
2: Niewiele, umówmy się. Znaczy ja wiem, że jest komisarz Gross i podkomisarz Skalska, czy starszy aspirant Skalska, czy aspirant sztabowa chyba formalnie, więc naprawdę niewiele. To znaczy ja wiem, że ja żadnego konkursu wiedzy o Grossie bym nie wygrał, nawet bym w nim startował. To jest pewne. Ale no cóż, no taki los autora. Wiesz, ja się bardziej boję pytań o kolejnego Grossa, bo one zawsze się pojawiają przy okazji spacerów. Kiedy nowy Gross? Kiedy nowy Gross? Nie wiem, kiedy nowy Gross, ale no jest w planach oczywiście.
0: Ale co ważne, w Chełmży będzie można zacząć czytać twoją nową powieść, bo ta powieść, z tego co wiem, latem, ale będą dwa takie miejsca, kiedy w ekskluzywny sposób ona się pojawi. Pierwsze miejsce to Toruń, gdzie premiera, a drugie miejsce to Chełmża właśnie.
2: Tak jest. W Toruniu 11 czerwca będzie wielka premiera mojej nowej powieści standalone. Nie zdradzam jeszcze tytułu, bo wydawca mi zakazał, ale rzeczywiście będzie to historia pojedyncza z 93 roku w Toruniu, o toruńskiej mafii, o tym, jak policjanci z tą mafią i współpracowali, ale też jak próbowali tę mafię po prostu gonić i pacyfikować. O tym będzie ta opowieść. I rzeczywiście premiera 11 czerwca na Gwiazdozbiorze Kryminalnym, bo jak wiesz, oprócz tego, że festiwal ma swoją wielką odsłonę kwietniową, to ma także comiesięczne spotkania i właśnie w ramach takich comiesięcznych spotkań ta premiera się pojawi, a już 12 przenosimy się właśnie na Grossowisko i tam będziemy kontynuować opowieść pewnie o tej historii. Także rzeczywiście w Kujawsko-Pomorskim będzie tej powieści sporo, a w całej Polsce od lipca ta powieść się pojawi na księgarskich półkach.
0: Tymczasem zapraszamy na Grossowisko weekendowo. No i Państwo wybaczą, ale pociąg odjeżdża, to my już musimy na statek służbowo.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Elegancko, dworsko kończymy śniadanie mistrzów poniedziałkowe. Dobrego dnia życzę i zostawiam was w dobrych rękach. Jadwiga Polus będzie za chwilę z wami, będzie miała niespodzianki, zagadkę i zapewniam, że o różnych podróżach i kierunkach, nie tylko wakacyjnych, najlepiej się myśli przed południem z RMF Classic z nami. O 10:00 fakty.
1: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 10:00. Najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
11: Wrogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab wojska w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO. Nieco ponad godzinę temu na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, a konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę. Teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy był to rosyjski dron. Alarm został już zakończony, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony. Wtedy trafiły w magazyn ropy. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie rozpoczynają się dziś poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej potrwają do 18 czerwca. Polska ekipa jest już w drodze na Ukrainę. Dziś będą prowadzone przygotowania do prac ziemnych. Teren zabezpieczą też Ukraińcy, z którymi współpracujemy w tych poszukiwaniach.
12: Chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych.
11: Jak dodaje Rafał Kościański z IPN, tę liczbę szacuje się na 850, ale nie jest do końca znana.
12: W Hucie Pieniackiej nie zostali wymordowani tylko mieszkańcy tej miejscowości, ale także osoby, które się w tej miejscowości ukrywały.
11: Pod koniec lutego 1944 roku przebywający we wsi Polacy, w tym kobiety i dzieci, zostali bestialsko zamordowani, a wieś obrabowana i spalona. Zbrodni dokonał pułk złożony z ukraińskich ochotników do dywizji SS przy współudziale oddziałów UPA. Ceny gazu w Europie mocno rosną w reakcji na wymianę ognia pomiędzy Izraelem a Iranem, co zagraża rozmowom pokojowym dotyczącym zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, informują maklerzy. Armia izraelska poinformowała, że zidentyfikowała drugą falę pocisków wystrzelonych z Iranu w kierunku swojego terytorium. Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie w odwecie za irański ostrzał Izraela. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowała już finalistka French Open Maja Chwalińska. Przywitali ją tłumnie kibice, dumni z jej niespodziewanego sukcesu. Wśród nich był nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
14: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
13: Już wsiadła do samochodu?
14: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
13: Pan dostał autograf?
15: Tak, podpis, tak.
13: Jest na koszulce pana?
15: No tak.
13: Jak pan to zrobił?
15: No, poprosiłem.
13: Pan tu ma specjalny głośnik.
15: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
16: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
13: Repertuar pan specjalnie przygotował?
15: Tak,
16: świat,
15: tak,
16: tak. Baśń da dzień.
15: Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
13: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
15: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
13: I co pan jej powie?
15: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
11: Maja Chwalińska po tym turnieju zaliczyła gigantyczny awans w rankingu WTA. Polka już oficjalnie przesunęła się ze 114 na 21 miejsce w światowym zestawieniu tenisistek. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką wciąż jest Białorusinka Aryna Sabalenka.
10: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe i to dobra wiadomość. W regionach północnych miejscami spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na zachodzie nad morzem, maksymalnie 20. Niemal 5 minut po godzinie 10:00, Jadwiga Polus, dzień dobry. Rozpoczynamy nasz magazyn przedpołudniowy z konkursem, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic, który przyda się na nadchodzące wakacje. Zapraszam do godziny 14:00, teraz fragment zimy z koncertu 4 pory roku Antonio Vivaldiego.

0: Muzyka Elmera Bernsteina do filmu Hollywood and the Stars. Słuchacie RMF Classic. Magazyn przedpołudniowy to przede wszystkim szansa, byście na moment oderwali się od pracy, ale tylko na moment i wzięli udział w naszej zabawie, jeśli tylko marzycie o dalekich podróżach. Oczywiście konkurs związany z podróżami. Ja do naszego tytułowego plecaka będę kolejno w kolejnych podpowiedziach wkładać takie obiekty i przedmioty, które mają was naprowadzić na właściwy trop. Odgadujecie kraj naszej dzisiejszej destynacji.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A gdy już odgadniecie destynację naszej dzisiejszej wędrówki z plecakiem RMF Classic, no to zapraszam was na konkursową podstronę na rmfclassic.pl, gdzie czeka na was jeszcze zadanie kreatywne, które komuś przynosi finał codziennie od poniedziałku do piątku. Polecam i zapraszam, a teraz piosenka, która mam nadzieję przyniesie wam dużo, dużo radości. Phil Collins.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: Czy każdą zbrodnię można wyjaśnić racjonalnie? I co się dzieje, gdy śledztwo prowadzi tropem dawnych legend? Na te pytania damy odpowiedź już w najbliższym programie i opowiemy o mrocznym świecie urwiska, najnowszej książce Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem w roli głównej. Będzie z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu życiu. Pretekstem do rozmowy będzie jego najnowsza książka zatytułowana Czynnik alchemiczny.
1: Od słowa do słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex,

0: nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Magnety kulturalne RMF Classic.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy Fakty Kulturalne w poniedziałek 8 czerwca. Słynie z pięknej atmosfery, wyjątkowych przestrzeni koncertowych i znakomitych wykonań wspaniałych artystów, także światowej sławy. 9. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku to koncerty mistrzów w podwarszawskiej Kobyłce. Koncertują tu zdobywcy prestiżowych nagród fonograficznych, takich jak Midem Grammy, Diapason D'Or czy Fryderyki, a także laureaci najważniejszych konkursów świata, w tym Chopinowskiego, i tak właśnie będzie w tym roku. W programie koncerty muzyki od baroku po flamenco, każdy znajdzie coś dla siebie. Wstęp na wszystkie koncerty jest niebiletowany, a początek 15 czerwca. W tym miesiącu odbędzie się otwarcie nowej wystawy w Muzeum Pałacu Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi. To wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. Wystawa fotografii miejskiego krajobrazu i właśnie pod tym tytułem będzie szansa obejrzeć pracę m.in. Brunona Schulza, Romana Opałki, Jana Błuchaka, Zofii Chomętowskiej czy Stefana Kiełżni. Tym kadrom towarzyszyć będą głosy pisarzy, poetów, filozofów i malarzy, dla których miasto stało się źródłem twórczej inspiracji. Na fotografiach m.in. Warszawa, Paryż, Londyn, Lublin, Wilno i Łódź. Wernisaż odbędzie się 18 czerwca. A na koniec przypomnienie. Aga Zarian ogłosiła jesienną trasę koncertową. Podczas tej wyjątkowej trasy zabrzmią autorskie kompozycje artystki, ale także materiał z płyty Second Time Around. Początek 22 października w Białymstoku.
0: To były Fakty Kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, już za chwilę powracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Amelia, niebawem słynny walczyk Jana Tiersena z filmu pod tym tytułem, a także muzyka do Stranger Things. Teraz Michael Stipe i Andrew Watt i piosenka, którą stworzyli do serialu Rooster, I Played the Fool.

0: Kylie Dixon i Michael Stein, muzyka do Stranger Things, a wcześniej muzyka do filmu Amelia Jana Tiersena. 10 minut do godziny 11, czas na pierwszą podpowiedź w konkursie, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Ja symbolicznie dokładam do naszego plecaka kolejne przedmioty, które mają Was naprowadzić na właściwy trop. No to na początek może notes podróżnika, bo to kraj, który od wieków inspirował malarzy, pisarzy, filmowców, a nawet projektantów mody. Dokładam małą buteleczkę olejku arganowego, jednego z najbardziej charakterystycznych skarbów tego miejsca. Dokładam parę wygodnych butów, zdecydowanie, bo łatwo zgubić się tam w labiryncie wąskich uliczek starych miast nazywanych Medynami. Czasami powrót zabiera długie, długie godziny. To kraj, gdzie góry spotykają pustynię, a pustynia ocean, gdzie przez wieki krzyżowały się wpływy afrykańskie i europejskie, arabskie, a przede wszystkim berberyjskie. Jeśli już wiecie, o jaki kraj chodzi, wspaniale, zapraszam Was na konkursową podstronę. Dodam, że jeśli oglądaliście Gladiatora, Królestwo Niebieskie czy fragment przygód Jamesa Bonda, no to bardzo możliwe, że widzieliście już kadry i krajobrazy tego kraju właśnie na ekranach tych filmów. Dokąd dziś się wybieramy? Może Was zaskoczy ta informacja, ale to właśnie w tym kraju powstało takie drugie Hollywood i dwa wielkie studia filmowe, w których świat kręci swoje filmy, zwłaszcza w takiej pustynnej i starożytnej trochę scenerii. Zapraszam Was do udziału w konkursie. Teraz muzyka Bizeta, pieśń Torradoras, opery Carmen.

0: Muzyka Claude'a Debussy'ego przy fortepianie Víkingur Olafsson był to utwór zatytułowany Dziewczyna o włosach jak len. Dochodzi 11:00, wkrótce najważniejsze fakty. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
1: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11:00. Najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
11: Siły zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie na platformie X o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej w powiatach Lucyn, Balwi i Rzeżyce na wschodzie kraju. Wcześniej, jak informowaliśmy w faktach, armia poinformowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Z wojskowego komunikatu wynika, że na razie nie są wymagane żadne dodatkowe działania, a o ewentualnych zmianach mieszkańcy zostaną niezwłocznie powiadomieni. Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji CO2. W przesłanym do Brukseli opinii polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Katarzyna Szymańska-Borgino zna szczegóły.
12: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii, na przykład w sektorze wapienia. Niczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
11: Partia premiera Armenii Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne. Umowa społeczna zdobyła ponad 49% głosów, ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Sojusz Silna Armenia, a trzecie Blok Armenia. Wybory były komentowane jako test nastawionej na zachód polityki Paszyniana. Wszystkie ugrupowania opozycyjne, które dostały się do parlamentu, mają charakter prorosyjski. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele pięknych, pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. W pamięci mamy jego przepiękny głos, którym odmalowuje zarówno role dramatyczne, jak i komediowe.

0: Ale mistrz na pewno. Życzymy wszystkiego najpiękniejszego.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w regionach północnych miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, około 23 stopni w centrum, na zachodzie do 26 stopni Celsjusza, nad morzem od 17 do 20.
2: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żubrowski.
4: Nazywam się Robert Zińskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkot.
6: Piotr Adamczyk.
2: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Władimira Kosmy do filmu Jaguar. Słuchacie RMF Classic. Wkrótce Incepcja z muzyką Hansa Zimmera, a także muzyka Aleksandra Despla do filmu Jak zostać królem. A już teraz gorące zaproszenie na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, z twórcą literatury, która no właśnie z codzienności potrafiła wydobyć taki metafizyczny niemal wymiar. Ceniony dramaturg, autor sztuk teatralnych. O kim mowa? Wiesław Myśliwski. I to właśnie będzie bohater spotkania, które odbędzie się 11 czerwca przy Placu Krasińskich. I jeśli chcielibyście dołączyć do tego wyjątkowego spotkania z Wiesławem Myśliwskim, znajdziecie wszelkie informacje na naszych stronach rmfclassic.pl, jak zdobyć wejściówkę. Teraz muzyka Daniela Pembertona, a potem Hans Zimmer i Incepcja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, magazyn przedpołudniowy. Już za chwilę kolejna podpowiedź w konkursie Plecak pełen pomysłów. A teraz muzyka Camila Saint-Saensa, fragment Karnawału Zwierząt. New Filharmonia Orchestra i Vernon Handley.

0: Był to utwór Antonina Dworzaka, ósmy taniec słowiański, opus 46, wykonanie Mateusza Kowalskiego i Maka Grgicia. Jest 11:30.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No to do plecaka dorzucam kolejne przedmioty, które mają za zadanie doprowadzić was do właściwego miejsca i przyznam, że jak dotąd świetnie sobie radzicie. To bardzo miła niespodzianka. Ja ten kraj zwiedzałam zupełnie niedawno, no i to naprawdę podpowiedzi od serca. Do plecaka dorzucam dziś mały bębenek i słuchawki, bo muzyka w tym kraju rozbrzmiewa naprawdę w wielu miejscach, od tradycyjnych pieśni, berberów, czy rytmy gnawa, które zresztą UNESCO wpisało na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyda się oczywiście aparat fotograficzny, bo są takie miejsca, które błękitem domów zachwycają niezwykle. To naprawdę wygląda jak scenografia filmowa. Zresztą kino od dawna kocha ten kraj. Powstawały tu sceny między innymi do Lorenza z Arabii, do Gry o Tron, do Mumii, czy do filmu Aleksander. A gdy zapada wieczór, warto usiąść na placu pełnym opowiadaczy historii, muzyków i ulicznych artystów, bo takie widowiska odbywają się tam codziennie od setek lat. Dokąd prowadzi nas ta muzyczno-filmowa podróż, a zwłaszcza błękitne miasto? Mam nadzieję, że już się domyślacie. Zapraszam do udziału w konkursie, w którym możecie zdobyć plecak w barwach RMF Classic i zabrać go na najbliższą wycieczkę. Teraz Thomas Newman i Człowiek Ringu.

Legendarne bolero Maurice'a Ravela zagrała Orkiestra Symfoniczna z Montrealu. Prowadził maestro Charles Dutoit, wcześniej śpiewała Nora Jones. I już za chwilę kolejna piękna piosenka, która mam nadzieję teraz uspokoi nieco ten puls, który właśnie pojawił się dzięki utworowi Ravela. Bo przed wami słynna piosenka w duecie Kylie Minogue i Nick Cave. Przypomnijmy sobie teraz utwór zatytułowany Where the Wild Roses Grow. O 12 najnowsze fakty i prognoza, a po godzinie 12 trochę więcej podpowiedzi, choć dziś kompletnie ich nie potrzebujecie. Doskonale rozszyfrowujecie tajemniczy kraj, do którego dziś podążam z plecakiem RMF Classic. No to teraz śpiewają Nick Cave i Kylie Minogue.

0: David Rose skomponował ten temat do filmu Wysoki Kapral, a wcześniej piosenka w duecie Nick Cave, Kylie Minogue. Dochodzi 12:00, już niebawem najważniejsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic. Dochodzi 12:00, najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
11: Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te są warte około 220 milionów złotych. W MSWiA jest nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Jakie są szczegóły tej akcji?
12: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniami RTG, wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
11: Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tu cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Decyzję o odebraniu orderu Orła Białego ostatecznie podejmuje prezydent, ale w kontrasygnacie premiera. Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, mówił w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
13: Najpierw decyzja czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
11: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent teraz bierze na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
14: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
11: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu. Duże spadki na warszawskiej giełdzie po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy na całym świecie, również w naszym kraju, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. W faktach nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Co konkretnie widać na wykresach?
15: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%. Teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią nomen omen paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
11: Sezon na truskawki w pełni. W zachodniopomorskim sroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie. I to może być owocny sezon.
16: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów.
17: Czyli tak jak dzisiaj?
16: Tak jak dzisiaj, to jest pogoda idealna. Mamy ładnie podejrzewane truskawki. Są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy trzy odmiany i dwie są ładne.
11: Z plantatorem z Wełtynia pod Gryfinem Tomaszem Wiatrakiem rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
0: Dziś zachmurzenia duże i umiarkowane, na południu okresami małe, na krańcach północno-wschodnich spodziewajcie się burzy, a w regionach północnych miejscami również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie.
2: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
18: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
19: Piotr Beczoła.
20: It's your friend Lang Lang.
21: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Łowczynie i drugi sezon, temat First w RMF Classic. 10 minut po godzinie 12 tu RMF Classic. No to ja powracam do pakowania plecaka.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Jestem pod wrażeniem niezwykłej popularności i takiej sympatii dla kraju, który dziś w roli głównej, którego nazwę odgadujecie. Wspaniale radzicie sobie w dzisiejszym konkursie. Ja dodam jeszcze kilka podpowiedzi dla tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli na falę RMF Classic. Do naszego plecaka wkładam tom poezji, szal chroniący przed pustynnym wiatrem i małe pudełko aromatycznych przypraw, bo to kraj, który fascynował pisarzy od pokoleń. Bywali tu m.in. Tennessee Williams, Paul Bowles czy Jack Kerouac. Wielu twórców przyjeżdżało po inspirację, no bo trudno znaleźć takie drugie miejsce, gdzie po prostu naturalnie spotyka się Afryka, Europa, kultura berberyjska i arabska, a w kuchni królują aromaty szafranu, kminu, cynamonu. Tradycyjny targ jest prawdziwym koncertem kolorów i zapachów. Dodam jeszcze róże i muskat. No właśnie, choć wielu przyjeżdża dla egzotyki do tego kraju, to wyjeżdża z niezwykłą tęsknotą za atmosferą starych miast i niezwykłą życzliwością i gościnnością ludzi. Czy wiecie, dokąd dziś zmierzamy z plecakiem RMF Classic? Mam nadzieję, że tak. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Rozwiążemy zagadkę około 13.30. Teraz śpiewa Marek Rechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

Był to fragment Coloran Concerto, grał Daniel Hope z towarzyszeniem Air Ensemble, a wcześniej usłyszeliście muzykę Ludwiga van Beethovena, fragment jego piątej symfonii C-moll, Orchestre Révolutionnaire Romantique, poprowadził John Elliott Gardiner. Tu RMF Classic, 12:30 na zegarach, za godzinę finał dzisiejszego konkursu Plecak pełen pomysłów. Będę mieć jeszcze dla was jedną podpowiedź niebawem, a teraz zaproszę was na wyjątkowe wydarzenie Grand Prix Komeda. Czas start dokładnie dziś. Rozpoczyna się festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim i dużo więcej o repertuarze piszemy na naszych kulturalnych stronach rmfclassic.pl. W sumie 7 filmów w konkursie na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Nagrodę Grand Prix Komeda za całokształt twórczości odbierze Jerzy Maksymiuk. Będzie wielu znakomitych gości, kompozytorów, reżyserów, aktorów. Wśród nich Jan Jakub Kolski, Anna Seniuk, Jan Englert, Katarzyna Herman, Roma Gąsierowska, czy również szansa na spotkania na koncertach Agi Zarian czy Roy Bayer Trio. Zapraszam, zajrzyjcie, by doczytać szczegóły festiwalu, który rozpoczyna się dziś i potrwa do 13 czerwca. Ostrów Wielkopolski. Teraz Bartosz Hajdecki i muzyka do serialu Czas Honoru.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Muzyka franciszkanista to utwór La Campanella, grał Lang Lang przy fortepianie, a wcześniej temat z utworu zatytułowanego Przewodnik po orkiestrze Benjamina Brittena prowadził Libor Pesek. Słuchajcie, RMF Classic, mam jeszcze jedną podpowiedź w konkursie, która da Wam szansę na udział w finale konkursu, w którym zdobyć możecie plecak w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Już za chwilę zamykam budkę, ale macie jeszcze czas, by dołączyć się do konkursu. Dziś odgadujecie kraj, który znajduje się w Afryce Północnej. Do naszego tytułowego plecaka wkładam taką symboliczną gwiazdę kompasu, bo to jest miejsce, które od wieków było bardzo ważnym punktem na mapie podróżników, zwłaszcza tych zainteresowanych szlakami handlowymi. Dokładam również płytę z pustynnym bluesem. Jeśli go nie znacie, musicie poznać. Polecam muzykę Tina Riven. To w tym kraju znajdują się najwyższe pasma górskie Afryki Północnej, wydmy Sahary, wzbrzeże Oceanu Atlantyckiego i Morze Śródziemnego. Możecie chodzić po górach, surfować na oceanie, zwłaszcza w rejonach północnych. Znajduje się taka mekka surferów. Możecie oglądać zachód słońca na pustyni. To widziałam na własne oczy i chyba nie ma nic bardziej niezwykłego. To także miejsce, w którym zachwycają Was kolorowe mozaiki, pałace i ogrody, bo sztuka w tym kraju, sztuka ogrodnictwa jest absolutnie na najwyższym poziomie. A także fortyfikacje, takie jak Ait bin Haddu, najsłynniejszy ksar na pustyni, w którym kręcono i Gladiatora, i Grę o Tron, czy film Babel. Czy już wiecie, gdzie jesteśmy? Zapraszam na podstronę konkursu na rmfclassic.pl. Finał około 13.30, a teraz piosenka z nowej płyty Paula McCartneya. Nosi tytuł Days We Left Behind.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic, minęła 13. Najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
7: Jest ostateczna decyzja Unii Europejskiej w sprawie redukcji importu stali do Unii niemal o połowę i nakładaniu 50% cła na wolumenu powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku stali przed zalewem tej taniej z Chin czy Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co to oznacza dla Polski hut?
8: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
7: Tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe maksymalne ceny przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. Obniżka także w przypadku oleju napędowego. Górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż dziś. Nowe stawki wejdą w życie od północy. Maja Chwalińska nie zapłaci podatku w Polsce od nagrody, którą uzyskała w turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. A chodzi o 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
9: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
7: Ale jest i zła informacja. We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%, czyli Maja Chwalińska dostanie mniej więcej 2 700 000 zł. Pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, a także warsztaty z wzywania pomocy i bezpiecznego zachowania nad wodą. Na miejskiej plaży w Szczytnie na Mazurach zainaugurowano wojewódzką część kampanii służb Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Czy dzieci wiedzą, co to są bezpieczne wakacje?
10: Dla mnie bezpieczne wakacje takie, że jak na przykład jesteśmy w hotelu, żeby też nie bałaganić albo odsunąć się od morza i poprosić rodzica, jak na przykład obok jest las, żeby z nim poszedł.
11: Dla mnie bezpieczne wakacje zaczął zakładanie kasku na rower.
12: A kamizelki na przykład, jak pływasz rowerem wodnym albo kajakiem?
11: Też.
12: A czy można samemu bez opieki wchodzić do jeziora?
11: Nie.
12: Dlaczego?
11: Bo można utonąć.
10: Albo jak ktoś jest na przykład dużym, na przykład dorosłym, albo jest nastolatkiem, to może, jak wie, jak się zachowywać.
12: A jak ktoś nie umie pływać, to może wchodzić?
10: Nie.
11: Może tylko, że z kamizelką.
7: Z uczniami ze Szczytna rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Więcej faktów na antenie RMF Classic. Za godzinę zapraszam w imieniu Grzegorza Jasińskiego.

0: No to ja jeszcze przypomnę, dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Nad morzem dziś dzieciaki niestety mają dosyć chłodno, od 17 stopni do 20, zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu małe.
1: RMF Classic. Na uspokojenie.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
3: Seweryn Krajewski.
4: Mówi Grzegorz Turnał.
5: Tomasz Raczek.
6: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

muzykę do filmu Merida Waleczna skomponował Patrick Doyle, a wcześniej muzyka Manam. Krakowski Spleen i piosenka pod tym tytułem. Tu RMF Classic, teraz nowość z naszego repertuaru, ale muszę wam powiedzieć wcześniej, że dzisiejsza destynacja jakoś niezwykle pobudziła waszą aktywność i jakoś otworzyła was na te plany podróżnicze, ale także wspomnienia. Za wszystkie bardzo dziękuję. Mam bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o wybór laureata. Wybaczcie. No, tak to już jest, że spośród wielu wspaniałych listów trzeba wybrać ten jeden. Byliście w tym kraju, widzę, opisujecie wasze doświadczenia, przede wszystkim tę niezwykłą gościnność, która was tam spotkała i bardzo mnie to cieszy, bo ja mam podobne wrażenia i wspomnienia. No i już niebawem, około 13:30 podam właściwą odpowiedź, rozwiążemy zagadkę, poznamy laureata, teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka do serialu Niewybrani. Ani Nikitin i temat The Fellowship, a potem muzyka Ennia Morricone do filmu Za garść dolarów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: Czy każdą zbrodnię można wyjaśnić racjonalnie? I co się dzieje, gdy śledztwo prowadzi tropem dawnych legend? Na te pytania damy odpowiedź już w najbliższym programie i opowiemy o mrocznym świecie urwiska, najnowszej książce Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem w roli głównej. Będzie z nami również Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, znany z umiejętności łączenia filozofii z tematami bliskimi codziennemu życiu. Pretekstem do rozmowy będzie jego najnowsza książka zatytułowana Czynnik alchemiczny.
1: Od słowa do słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już dziś po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Już za kilka minut poznamy laureata dzisiejszego konkursu, a teraz muzyka Mozarta. Posłuchajcie fragmentu jego symfonii G-moll nr 40. Wykonanie Le Musicien du Louvre prowadzi Mark Minkowski.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta to był fragment jego 40. symfonii G-moll, wykonanie Les Musiciens du Louvre poprowadził Mark Minkowski. Na zegarach 13.30 czas rozwiązać dzisiejszą podróżniczą zagadkę, dokąd podążaliśmy z plecakiem RMF Classic. A zaraz potem usłyszycie muzykę z serialu Gra o Tron, która również była kręcona właśnie w tym kraju. Naszą zwyciężczynią jest pani Małgosia.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
2: Oczywiście do Maroka, tak jak napisałam, i powiem, że Maroko było zawsze moim marzeniem i w styczniu z okazji takich pół, że tak powiem, okrągłych urodzin udało mi się dzisiaj być w Maroku i no tak jak napisałam, niesamowity kraj, niesamowici ludzie, przepiękne widoki, nie wiedziałam, że tak może być różnorodnie. Bo zawsze nam się wydawało, że afrykańskie kraje to tylko jakieś pustkowia i tak dalej. Natomiast Maroko jest naprawdę przepiękne i mimo tego, że deszcz, jaki nas spotkał zimą przez pierwsze 5 dni wycieczki, to żeśmy chodzili w ubraniach takich zimowych, to później widoki wszystko wynagrodziły.
0: No właśnie, mamy takie czasami złudne wyobrażenia o tym, że i drogi tak. Złe, pełne dziur, a w Maroku...
2: Nieprawda.
0: No właśnie, autostrady do nieba i to jeszcze w pięknych wąwozach i w górach.
2: Tak, tak jak napisałam, cesarskie miasto w ogóle czyściutkie, bo pytaliśmy przewodnika, okazało się, że cesarz, który bywa raz do roku albo raz na parę lat w swoich pałacach, no nie może na ulicy zobaczyć papierka, listka i tak dalej, więc wszystko po prostu jest sprzątane i tak jak, no dla nas to było po prostu w ogóle zachwycające, mimo różnych, bo to widzieliśmy też takie biedne miejsca,
0: tak.
2: Natomiast no mówię, ta gościnność, widoki, muzyka, o której pani zresztą wspomniała w audycji, byliśmy też w Muzeum Instrumentów i te wszystkie instrumenty też widzieliśmy stare, że córka grała na oboju, nawet wypatrzyliśmy jakiś taki stary afrykański obój. No mówię, wszystko zachwycające, piękne mozaiki, no naprawdę polecam i ja tam na pewno jeszcze wrócę.
0: Wie pani co, mam podobne doświadczenie i też to sobie obiecałam, a jeszcze chciałam zapytać króciutko o to doświadczenie Szafszawan. Pamięta pani to pierwsze wrażenie?
2: Ten błękit odcinający się właściwie od gdzieś tam zieleni, błękit taki zlewający się z tym niebem trochę zachmurzonym, drobne wąskie uliczki, wszystko na niebiesko wymalowane, położone gdzieś tam na takim lekkim wzgórzu, jak się podchodzi do góry i z góry przepiękne widoki. Naprawdę, no niesamowite.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie rekomendacje i wrażenia związane z podróżą do Maroka. Niezwykły kraj dla turystów, z pewnością.
2: I muzyka też swoją drogą, przewodnicząca nam też puszczał w autokarze. Dla mnie te dźwięki w ogóle z jednej strony uspokajające, z drugiej strony gdzieś tam wybijający się jakiś instrument, który nie wiem, wprowadza może nutkę takiej jakiejś niepewności, no, i tęsknoty, i jakiegoś takiego smutku. No mówię, ja chłonęłam to Maroko wszystkimi zmysłami, niestety aparatem fotograficznym w telefonie także. Zrobiliśmy ponad 4000 zdjęć. Natomiast mówię, tam trzeba wrócić jeszcze raz, żeby wtedy po prostu chłonąć już tylko zmysłami, bez aparatu, bo jak człowiek jest pierwszy raz, to wszystko chce zatrzymać, a to się tak nie da.
0: Piękna puenta naszej rozmowy, pani Małgorzato.
2: Tak.
0: Dziękuję za podzielenie się ze słuchaczami tymi wrażeniami, za udział w konkursie. Gratuluję. No i już niebawem wysyłam pocztą nasz skromny prezent.
2: Dziękuję serdecznie. RMF Classic zawsze mam włączone, jak jadę do pracy i wracam z pracy, także dziękuję za piękne rekomendacje, za muzykę i za wszystko, za to, że jesteście.
0: Dziękuję, pięknie przekażę redakcji. Pozdrawiam panią serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Muzyka Leo Delibes, waltz z baletu Coppelia, New Philharmonia Orchestra i Sir Charles McCarras z batutą. Dzisiejsza zagadka poprowadziła nas do Maroka. Plecak pełen pomysłów trafia do pani Małgosi, wszystkim pozostałym słuchaczom, którzy dziś chyba pobili rekord zgłoszeń w konkursie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znaleźliście swoje inspiracje do podróży w ten poniedziałek po długim weekendzie, bardzo trudny dla wielu z was, jeśli chodzi o powroty z trasy i do pracy, ale mam nadzieję, że już wszystko w porządku. Teraz Adele zaśpiewa Rolling in the Deep, a po 14 magazyn literacki przywita się Katarzyna Chnat, Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: Słuchacie RMF Classic, to muzyka Malcolma Arnolda, przed chwilą temat do filmu Most na rzece Kwai. Wkrótce najnowsze fakty i prognoza.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 14, zatem czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
17: Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzom Lwowa nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję wielu środowisk w Polsce.
18: Bardzo szeroko w Polsce poszło i tam senatorowie bardzo wysoko doszło, no i oni już tutaj nie mieli wyjścia.
17: Emil Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
18: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia, bez żadnych problemów przychodzą, opieczętowują drzwi, pismo, że za 7 dni mamy opuścić lokal i koniec.
17: Lwowska Rada tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok. Po 17 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Na razie zwleka Polska 2050. Według informacji naszego dziennikarza najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach.
14: To nie będzie dobry pomysł, dlatego że my dzisiaj musimy się przede wszystkim poukładać jako partia na szczeblu centralnym, a nie wykrwawiać się w bojach lokalnych.
17: Biznesmen, były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację RMF FM, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
19: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
17: Według nieoficjalnych informacji Lewica w krakowskich wyborach postawi na posłankę Darię Gosek-Popiołek.
20: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz Zachód w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Lisi Ogon po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowana jest jezdnia w stronę Poznania. Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS. Jego zdaniem wciąż warto uczyć się trudnych rzeczy.
21: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacało. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji, będzie rósł. Absolwent, kończąc wymagające i trudne studia, no sygnalizuje pracodawcy, że po prostu no umie ciężko pracować. Tak? I to zawsze będzie moim zdaniem miało miejsce i będzie tylko nabierało znaczenia. Tak? No bo w momencie, w którym te proste prace można zastąpić sztuczną inteligencją, no to ten popyt na doświadczonych czy na najlepszych pracowników będzie rósł.
17: Do rozmowy z profesorem Sankowskim będziemy jeszcze wracać w całości. Mamy ją na rmf24.pl.
22: A kolejne fakty RMF Classic wrócą do nas za godzinę o 15. Teraz prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i zachodzie więcej pogodnego nieba. Na północy, częściowo w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 w centrum, do 26 na zachodzie kraju. Wiatr dziś słaby, umiarkowany. Na północy i wschodzie chwilami porywisty, w czasie burz silniejszy.
23: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
24: Mówi Tomasz Organek.
25: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
26: Tu Kuba Badach.
27: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
23: RMF Classic.

0: Temat tytułowy z filmu Terminator 2, Dzień Sądu, to za nami. Jest 11,5 minuty po 14. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zapraszam teraz na spotkanie z książką w RMF Classic. Dziś w magazynie Od Słowa do Słowa będzie kryminał i literacka podróż na Korfu.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: A naszym gościem dziś będzie Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i publicysta, który od lat pokazuje, jak filozofia pomaga zrozumieć współczesność. A my dziś porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Czynnik alchemiczny, która jest zaproszeniem do refleksyjnej podróży na pełną magii i tajemnic grecką wyspę Korfu. Natomiast jeśli interesuje Was kryminał i zastanawiacie się, czy każdą zbrodnię da się wyjaśnić za pomocą logiki i faktów, to zapraszam do świata dawnych podań i legend w najnowszej książce Remigiusza Mroza, zatytułowanej Urwisko. To kolejna część serii o komisarzu Forście, której akcja tym razem dzieje się w Tatrach. Dochodzi tam do tajemniczej śmierci turysty. Zatem komisarz Wiktor Forst rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go tym razem do świata mrocznych tajemnic, przepowiedni i tatrzańskich legend. O tym więcej opowiemy dziś po godzinie 17. No i cały czas czekam na Wasze odkrycie literackie w klubie pożeraczy książek RMF Classic. Możecie do mnie pisać i wysyłać formularz, w którym opisujecie swoje odkrycia literackie i piszecie, dlaczego po książki, które Wy przeczytaliście, warto sięgnąć. Formularz znajdziecie na stronie rmfclassic.pl, a kolejny zestaw klubowicza wręczymy komuś z Was około 15.30, bo wtedy będzie finał. Teraz wracamy do muzyki. Ja sięgam po kolejną naszą nowość. To piosenka Michaela Jacksona, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Michael.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14:00 w RMF Classic.
12: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
17: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
16: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
17: No, no.
18: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Po reklamie.

26 minut po 14. Słuchacie magazynu Od Słowa do Słowa, a ja wracam teraz do muzyki w RMF Classic w naszych dźwiękowych przestrzeniach. Za chwilę zabrzmi Etiuda Cismol, opus 10 numer 4 Fryderyka Chopina, którą zagra Bruce Liu. Teraz u nas Orpheus Chamber Orchestra i Fantazja na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa.

0: Etude en cismol Chopina gram w RMF Classic Bruce Liu. Tymczasem ja mam pytanie filozoficzne. Czy w świecie zdominowanym przez naukę i technologię wciąż jest miejsce na tajemnice, magię i to, co wymyka się racjonalnym wyjaśnieniom? Bo o tym właśnie porozmawiamy dziś trochę z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem, eseistą i publicystą. Punktem wyjścia jest jego najnowsza książka, zatytułowana Czynnik alchemiczny. Opowieść prowadząca nas na słoneczną wyspę Korfu, gdzie codzienność splata się z refleksją nad tym, co niewidzialne, nieoczywiste i głęboko ludzkie. To będzie rozmowa o poszukiwaniu sensu, potrzebie zachwytu i tajemnicach, których być może nie warto do końca wyjaśniać. Zapraszam.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Panie Tomaszu, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W tej najnowszej pana książce, Czynnik alchemiczny, zabiera pan nas na grecką wyspę Korfu, ale nie do końca. Proszę powiedzieć, jaki był na nią zamysł.
2: No, książka jest dla mnie samego też szczególna, bo jest to mój debiut prozatorski de facto, dlatego że choć pierwotny jakiś taki plan był, że może to będzie taka książka eseistyczna, taka właśnie przewodnikowa, ale w bardzo osobistym tonie, no to efekt finalny od tych założeń się bardzo różni, bo to po prostu jest opowieść literacka, czy właściwie 6 opowieści literackich zaplecionych ze sobą, które łączy narrator i właśnie miejsce akcji, czyli wyspa Korfu. Natomiast oprócz tego, że to są historie, które są historiami fikcyjnymi, dziejącymi się na wyspie, to wszystko, co o wyspie w książce jest napisane, to jest prawda. To znaczy można też z tą książką pojechać na Korfu, pójść śladami bohaterów, zdarzeń, wybrać się do restauracji, które tam opisuje, skosztować tych dań, o których też piszę. Także tutaj są takie elementy rzeczywistości i fikcji, które się ze sobą przeplatają.
0: A te wydarzenia, które pan opisuje, one się wydarzyły, czy się nie wydarzyły, czy wydarzyły się w pana wyobraźni?
2: No właśnie wydarzyły się i nie wydarzyły. Kto przeczyta książkę od początku do końca, ten odkoduje przekaz zawarty w tej adnotacji na początku. Wyobraźnia jest rzeczywistością, która jest jak najbardziej realna w naszym doświadczeniu i w tym sensie to, co dzieje się w wyobraźni, jest realne. Więc jak powiadam, tutaj mamy wyspę, która jest prawdziwa, można na nią pojechać, zobaczyć, że te potrawy, te miejsca, te restauracje faktycznie istnieją. Natomiast już sama fabuła opowieści, bohaterowie, to są już takie, powiedziałbym, historie, które od czegoś na przykład rzeczywistego się zaczynały, od jakiegoś spostrzeżenia, od jakiegoś człowieka, który w szczególny sposób wyglądał albo się zachowywał, od jakiegoś doświadczenia, od jakiejś myśli, ale potem już w procesie pisania podążałem za tym, co podpowiadała mi wyobraźnia, a nie za tym, żeby trzymać się jakichś takich właśnie dosłownie rozumianych faktów.
0: No jak słuchać, pan Tomasz Stawiszyński nie ułatwia nam zadania. Wrócimy do tej rozmowy za chwilę, a teraz muzycznie przenosimy się również na wyspę Korfu, gdzie w dużej mierze działa się akcja filmu Tylko dla Twoich Oczu z Rogerem Moorem w roli Jamesa Bonda.

0: To był fragment 6 koncertu obojowego opus 7 numer 3 Tomasa Olbinioniego. A z nami dzisiaj Tomasz Stawiszyński w magazynie Od Słowa do Słowa, pisarz, filozof i eseista, autor książki Czynnik alchemiczny. Próbujemy dać odpowiedź na pytanie, co ma wspólnego ze sobą filozofia, alchemia i grecka wyspa Korfu. Zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy.
1: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
0: Moim ulubionym opowiadaniem tutaj jest ten czynnik alchemiczny tytułowy. Mhm. Dlatego, że ja w zasadzie też mam bardzo podobne doświadczenie. Chyba wielu z nas tak ma, że coś, co jemy, co pijemy w danym kraju, nawet jeżeli to samo przywieziemy do nas, do Polski, to już tak nie smakuje. Coś w tym jest, doświadczam tego na każdym kroku, za każdym razem i za każdym razem tak samo się dziwię. Dlaczego w Polsce to nie smakuje tak jak tam?
2: No właśnie, też się nad tym zastanawiam i też boleję nad tym czasami, że nie da się przenieść pewnych potraw i tego doświadczenia szczególnego ich konsumpcji. No, ta opowieść tytułowa, ona w tym szczególnym również sensie pierwiastek rzeczywistej rzeczywistości zawiera, że jedną z postaci centralnych w niej jest Kostas Bellos, który wywodzi się z rodziny prowadzącej taką restaurację Klimataria w miejscowości Benices, niezwykłą zupełnie restaurację. I opowieść o tej restauracji i postać Kostasa Bellosa to są postacie jak najbardziej realne, występujące na wyspie. Kto pojedzie na Korfu i wybierze się do Klimatarii i zje tam bianko, czyli jedno z takich dań klasycznych kuchni Korfu, ten, mam nadzieję, właśnie jeszcze dodatkowy wymiar nada tej lekturze czynnika alchemicznego.
0: Wiele pisarek i pisarzy ma tak, że zanim napisze coś większego, to chodzi z jakąś jedną myślą, która nie daje im spokoju i z której rodzi się potem coś większego. Czy w tym przypadku też tak było?
2: Nie była to jakaś taka jedna konkretna myśl, która by tu była bardzo istotna. Natomiast jakimś wątkiem spajającym tę historię w czynniku alchemicznym jest pytanie właśnie o relacje pomiędzy człowiekiem a miejscem. Pomiędzy naszym życiem, losem, a miejscami, w które trafiamy, co się z nami wtedy dzieje, czym jest historia miejsca i nasza historia związku z miejscem, czy te miejsca, które znamy, w jakimś sensie noszą ślady czy znamiona ludzi, którzy w takich relacjach z tymi miejscami byli, czy te stany rzeczy z przeszłości jakoś wciąż w tajemniczy sposób gdzieś na inaczej naturalnie niż to, co tu i teraz istnieją. Więc te pytania właśnie o to, też na czym polega właśnie ta szczególna sytuacja, że w niektórych miejscach czujemy się bardzo dobrze i czujemy się jak u siebie, a inne miejsca nas odpychają. I to niekoniecznie się wiąże z taką, powiedzmy, oczywistą atrakcyjnością tych miejsc. Może tak być, że w jakimś miejscu teoretycznie o wiele bardziej atrakcyjnym niż inne czujemy się gorzej niż w tym, które w zasadzie powinno nam się mniej podobać. Więc jakby w szerokim znaczeniu cały ten obszar relacji człowiek-miejsce to było coś, co mnie najbardziej intrygowało.
0: Mam nadzieję, że w ten sposób zaintrygowaliśmy również i Państwa do tego, żebyście sięgnęli do książki Czynnik alchemiczny. Bardzo ciekawa opowieść. Polecam do poczytania. A u nas jeszcze muzyczny, grecki akcent na koniec tego spotkania i Greg Zorba.

0: Greg Zorba na koniec tej godziny programu. Z Grecji wracamy teraz do Polski, bo ważne wieści będzie miał dla nas już za chwilę Grzegorz Jasiński w kolejnych Faktach RMF Classic o 15. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest w studiu Grzegorz Jasiński, zatem czas na Fakty RMF Classic.
14: Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił reporter RMF FM. Zgodnie z projektem, by zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłoby 18-miesięczne szkolenie. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
15: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
16: Półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
15: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić i zapowiada szybkie dalsze prace.
17: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
15: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
14: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na jedynce w Rulewie w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka uderzyła w bariery, jedna osoba została ranna, zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
18: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
14: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła Drugie miejsce, tak tłumaczyła swój sukces.
10: Po prostu no, przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość. Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
14: W najnowszym notowaniu rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedno z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach ścisłych.
19: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania. No pokazujemy, jak można równolegle z mężczyznami funkcjonować na troszkę, może nie lepszej czy gorszej jakości, ale po prostu inaczej.
20: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
14: Przekonywały w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Elżbieta Markiewicz z Mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna. Cypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku i da się je zauważyć.
21: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. No, psuje widok.
22: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy repulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
23: No, jeśli będzie więcej miejsca, no to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, no to będzie przyjemniej.
24: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
14: Usłyszał od wypoczywających w Helu nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach u nas o 16:00. Zapraszam teraz prognoza pogody. Trochę chmur, trochę słońca. Na północy teraz i miejscami na południu przelotny deszcz. Poza tym pogodnie. A na krańcach północno-wschodnich możliwe jeszcze burze. Na termometrach teraz 18-19 stopni na Pomorzu, 22-23 w centrum, 24 na Śląsku, 26 w okolicach Zielonej Góry. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany. Na wschodzie chwilami porywisty, na ogół zachodni i północno-zachodni. W czasie burz silniejszy.
18: RMF Classic. Zatrzymaj się. Posłuchaj.
25: Cześć, mówi Edyta Górniak.
26: Hi, I'm Kylie Minogue.
27: Z tej strony Natalia Kukulska.
28: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Introdukcja z Krainy Lodu 2, czyli chwila orzeźwienia w RMF Classic. Jest już prawie 12 minut po 15, a ja zapraszam i zachęcam teraz do dzielenia się swoimi odkryciami literackimi w klubie pożeraczy książek RMF Classic. Jeśli często czytacie, lubicie taką formę rozrywki i chcecie się podzielić swoimi propozycjami, to zapraszam, proszę pisać, uzasadniać się, no i zgłaszać swoje propozycje w formularzu, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Klub Pożeraczy Książek. Za najciekawszą recenzję wręczam nasz zestaw klubowicza, a w nim na pewno jakaś ciekawa książka się znajdzie, którą staram się dopasowywać do waszych preferencji. Zatem zapraszam, formularz cały czas dostępny na rmfclassic.pl, a finał około 15.30.
1: Klub Pożeraczy Książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: My tymczasem wracamy do muzyki w RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Za chwilę fragment soundtracku z filmu Tajemnica Filomeny i muzyka Aleksandra Despla. Będzie też temat z niekończącej się opowieści czy z filmu Bezsenność w Seattle. Teraz u nas temat serialu Policjanci z Miami 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
1: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
3: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś.

0: zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2% złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Legendę numer 6 Tismols opusu 59 Antonina Dworzaka grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, oprowadził Iwan Fischer. A ja zapraszam teraz do naszego literackiego klubu pożeraczy książek.
1: Klub pożeraczy książek RMF Classic. Czytaj i dołącz do klubu.
0: No i mam kolejne zgłoszenie z waszej strony i dzisiaj zadzwoniłam do pani Katarzyny, która wysłała nam swoje zgłoszenie i opis książki. Pani Kasia jest już z nami. No i pytanie, pani Kasiu, bo zaproponowała pani klasyk, czyli Czarodziejską Górę Tomasza Manna. Skąd taki wybór?
2: Tak, zgadza się. Ja w związku z tym, że mam już trochę lat i trochę książek przeczytałam, zaczęłam sięgać po taką klasykę, dlatego że jest ona bardzo ciekawa. Jest zupełnie inna niż dzisiejsze książki, dzisiejsze po prostu pozycje książkowe, więc ja szukam ciągle czegoś nowego. I ta powieść, w zasadzie ta książka mnie bardzo zachwyciła. W związku z tym, że moja córka właśnie grała w tym przedstawieniu i ja niestety nie zdążyłam jej przeczytać w całości, więc chodziłam na ten jej spektakl 3 razy. Ostatni raz byłam, jak już rzeczywiście w 100% miałam ją przeczytaną. Niesamowita książka, niesamowita, ma po prostu styl. Wspaniały język przede wszystkim, którego już teraz no niestety nie można uraczyć. Jest to po prostu klasyk sam w sobie. Mogę powiedzieć też, że żeby się nie zrażać ilością stron, ponieważ to po prostu leci jak woda.
0: No tak, no i po takie klasyki też warto sięgać i my też zachęcamy Państwa do tego, żebyście się nie bali właśnie wracać do tych starszych pozycji, które wciąż są aktualne i które wciąż nas w jakiś sposób oczarowują. Także bardzo dziękuję. Do Pani pocztą oczywiście powędruje nasz zestaw klubowicza, czyli kolejna jakaś piękna książka, świeczka zapachowa i taka specjalna zakładka dla naszych klubowiczów, żeby się miło czytało kolejne pozycje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo cieszę się z kolejnej książki. Mam nadzieję, że to niespodzianka. Super.
0: Tak, to będzie niespodzianka. Wybiorę dla Pani coś odpowiedniego. A Pani recenzja oczywiście już znajduje się na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy chciałby dokładnie sobie przeczytać, co napisała Pani Ewa, to proszę klikać na zakładkę Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic na naszej stronie internetowej. No i zapraszam do pisania Waszych recenzji. Kolejna szansa zaistnienia na naszej antenie i podzielenia się swoimi odkryciami literackimi. Znów za tydzień po 15:00 serdecznie zapraszam. A dla wszystkich kochających czytanie i piękne opowieści filmowe, muzykę Klausa Doldingera z niekończącej się opowieści.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Zamach majowy.
3: Rewolucja przyszłości.
2: No i trochę wierszy.
3: Nowości na czerwiec.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Jest 15.38, słuchacie RMF Classic, a my wracamy teraz do muzyki. Niebawem u nas temat tytułowy z serialu Madison, wcześniej muzyka z filmu Anna i Król, a teraz słynne Wapen Sierra z Nabucco Verdiego. To wykonanie Filharmonii Orkiestra i Ambrozjańskiego Chóru Operowego, a prowadzi Riccardo Muti.

0: To był fragment soundtracku z filmu Anna i Król w RMF Classic. Tymczasem zbliża się powoli 16 i spotkanie z piątką z literatury, a w naszym studiu są już Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Cześć, dzień dobry, co tam u was?
1: Cześć Katarzyno.
2: Cześć Katarzyno. Jak ty myślisz, czy te nasze kłopotliwe czasy się uspokoją, czy może nadejdzie rewolucja?
0: Oj, to nie mnie pytajcie o takie rzeczy, ja naprawdę nie mam pojęcia, ale skąd w ogóle ten temat się pojawił u was?
1: Stawiamy takie poważne pytanie, bo poważne książki dzisiaj przynieśliśmy do studia. Będziemy rozmawiać o czerwcowych nowościach i tak się składa, że dwie z tych nowości to są poważne książki historyczno- bądź eseistyczno-historyczne, które mówią o przeszłości po to, żeby spojrzeć na przyszłość i teraźniejszość, tak to można powiedzieć.
2: Tak, jeden z nich tłumaczy dość szczegółowo, co należałoby zrobić, gdyby ta rewolucja nadeszła, a wręcz sugeruje, że należałoby ją wywołać.
1: Dobrze, no w takim razie po 16 zaczynamy się przygotować do rewolucji. Zapraszamy.
0: Brzmi ciekawie, a do tego czasu jeszcze sporo dobrej muzyki. Będzie temat tytułowy z serialu Biuro. Wcześniej Zbigniew Wodecki zaśpiewa piosenkę bardzo dobrze wam znaną. Zacznie od Bacha. A teraz zapowiadany temat tytułowy z serialu Madison.

0: Zbliża się 16, to znaczy, że już za kilka minut spotkanie z Piątką z literatury, a wcześniej najświeższe fakty i prognoza pogody. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 16, w studiu jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas na fakty RMF Classic.
12: Jak już informowaliśmy, władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Decyzję o eksmisji teraz przesunięto o rok.
13: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
12: Zakomunikował prezes towarzystwa Emil Legowicz. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
14: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
12: Informuje nasz reporter Marcin Buczek.
15: Postaw na fakty RMF Classic.
12: Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
16: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasów pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
17: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
16: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele. Nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób, zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
12: Po podsumowuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Sztuczna inteligencja będzie skutecznym narzędziem edukacyjnym, gdy stworzymy rozwiązania, które nie będą zastępowały pracy ucznia czy studenta, lecz będą ją wspierać, mówi RMF FM profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS. Chodzi o to, by te modele doradzały, a nie po prostu serwowały gotowe rozwiązania.
18: To są takie badania, które pokazują, że jeżeli zmieniamy sposób użycia tych modeli, czyli to nie jest tak, że przychodzimy do nich, opisujemy problem i kopiujemy rozwiązanie, jakie wygenerują, no tylko przychodzimy do nich i dyskutujemy o tym, co chcemy zrobić. One wspierają nas w podejmowaniu tych decyzji i nawet jak coś wygenerują, no to potem też dyskutujemy o tym, co one stworzyły, tak? No to ostatecznie mamy dużo lepsze zrozumienie tego, co wspólnie stworzyliśmy, niż nawet jakbyśmy to zrobili sami od zera.
12: Całą rozmowę o nadziejach i obawach związanych z rewolucją sztucznej inteligencji polecamy na rmf24.pl.
0: Grzegorz Jasiński wróci do nas jeszcze w kolejnych faktach o 17, a ja zapraszam na prognozę pogody. Nadal chmury i przebijające się słońce na północy, jeszcze w rejonach Zakopanego przelotny deszcz, a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Poza tym pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, najwięcej słońca teraz na południowym wschodzie, a na termometrach 18-19 stopni na Pomorzu, 22-23 w centrum, 24 na Śląsku, 25 w okolicach Zielonej Góry. Wiatr słaby, umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni.
9: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
19: Hi, my dear RMF Classic Radio listeners. It's your friend Lang Lang.
20: Tu Joanna Kulik. Słucham muzyki klasycznej, gdy chcę się wyciszyć.
21: Tu Włodek Pawlik.
22: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki, co ja.
9: RMF Classic.

0: Tu piątka z literatury RMF Classic. Tomasz Pindel
1: i Szymon Kloska.
0: Czas na czerwcowe nowości, no bo czerwiec nam się zaczął.
1: Sporo będzie historii w dzisiejszej audycji.
0: Tak, mamy takie rzeczywiście historyczne i poważne propozycje, no ale dużo się dzieje w świecie, to i nad nim się trzeba troszkę zastanowić.
1: Poważne, ale książki, które przynieśliśmy dziś do studia, są bardzo do czytania. Mimo eseistycznego charakteru, bardzo wartkie i page-turnery, tak bym powiedział.
0: Tak, a jedna z nich przeniesie nas do czasów międzywojnia, konkretnie do 1926 roku, więc troszeczkę tak dzisiaj będziemy międzywojennie zagrywać. Na początek kompozycja z filmu Wabank.

0: połowie maja brytyjski dziennik Guardian opublikował listę 100 powieści wszechczasów.
1: Zgodnie z przewidywaniami jest ona bardzo anglocentryczna.
0: Zarzucano jej też, że jest za bardzo woke, że za dużo w niej kobiet i czarnoskórych.
1: A ostatnio na łamach krytyki politycznej Jakub Majmurek zwrócił uwagę, że jest na niej za mało, bo właściwie wcale, tytułów z naszego regionu.
0: Pojawiło się sporo komentarzy, w tym wiele sugerujących, że Polacy, jak i inne narody Europy Środkowo-Wschodniej, mają skłonność do autokolonizacji i pałaszują głównie kulturę anglosaską zamiast rodzimą czy sąsiadów.
1: I te głosy, żądne międzynarodowych sukcesów polskiej kultury, brzmiały dla nas niepokojąco podobnie do tych, które odmawiają ubezpieczenia artystom, bo przecież to nie robię i darmo zjadę.
0: To dość schizofreniczna sytuacja, kiedy oczekując międzynarodowych sukcesów polskiej kultury, jednocześnie odmawiamy jej równego traktowania na polskim rynku pracy.
1: A na zakończonych właśnie targach książki w Warszawie przyznano europejskie nagrody literackie, gdzie wśród książek nominowanych była cała masa fantastycznych książek z naszego regionu, które, o ile zostaną przetłumaczone, to przez tłumaczy i tłumaczki w dalszym ciągu pozbawionych ZUS-u.
0: Tymczasem w ubiegłym tygodniu w Beskidzkich Robkach zorganizowany został piknik kultury łemkowskiej u siebie.
1: Zorganizowany pod kreślmy oddolnie i przez pasjonatów.
0: Można było usłyszeć na nim wiersze Petra Murianki, łemkowskiego poety, który w swoim przeszło 80-letnim życiu nie marzył o ZUS-ie, a raczej o tym, by jego wiersze mogły być słyszalne w jego rodzimych stronach.
1: I to marzenie dziś znowu wydaje się na czasie. W Polsce, w której odmawiamy pełnoprawnego funkcjonowania ludziom tworzącym kulturę, sami skazujemy się na to, co podrzuci nam jedno czy drugie imperium, które zdecydowało się zainwestować w swoją soft power.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej.

0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloszka i Tomasz Pindel.
1: Zgodnie z obietnicą, w piątce z literatury nowości. No i zaczynamy historycznie.
2: Historycznie rocznicowo, bo mija przecież 100 lat od maja 1926 roku, znaczy minęło w maju, w zeszłym miesiącu. I z tej okazji zapewne ukazała się najnowsza książka Andrzeja Chwalby pod tytułem Maj 1926. Zamach, którego miał nie być. Jak się łatwo domyślić, że to dotyczy zamachu majowego.
1: I to jest absolutnie kluczowe wydarzenie międzywojnia, o którym nie przypominam sobie, że jakoś specjalnie nas uczono w szkołach.
2: Nie, no coś tam uczono, ale ja właśnie miałem taką bardzo ględną wiedzę, że doszło do zamachu, spotkali się Piłsudski z Wojciechowskim na moście i jakby
1: i tyle,
2: niewiele więcej. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ważna i fascynująca historia. Większość tej książki stanowi opis tego, co się działo wcześniej. Znaczy, jak strony konfliktu, w tym przede wszystkim marszałek Piłsudski, doszły do tego, że nie da się rozmawiać, tylko trzeba jakby sprawy wziąć zbrojnie w ręce. I ten podtytuł, który tu się pojawia, ten zamach, którego miał nie być, też odnosi się do absolutnie historycznych, potwierdzonych faktów, że organizatorzy zamachu wcale nie zakładali, że rzeczywiście dojdzie do walk. To znaczy byli przekonani, że to się po prostu odbędzie tak jak w innych krajach w Europie w tamtym czasie, choćby we Włoszech. Zamach Mussoliniego, przypomnijmy, przebiegł bez żadnych ofiar w ludziach, bo po prostu strona, na którą się zamachnięto, ustąpiła. Tu jednak nastąpił opór i doszło do bardzo krwawych walk. Około 400 osób poniosło śmierć, a to są jednak niedoszacowane informacje, bez wątpienia. Ja muszę powiedzieć, że to się niepokojąco czyta alegorycznie dzisiaj. Znaczy, to jest książka historyczna, nie jakiś esej publicystyczny, ale trudno nie zauważyć, że pewna taka eskalacja i brak kompromisu jest czymś, co w polityce współczesnej także daje się zauważyć, więc to jest ważna lektura historyczna, ale można z niej wyciągać pewne przemyślenia co do współczesności.
1: Kolejna książka w dzisiejszej piątce z literatury niewiele ma wspólnego z pierwszą, no może poza krakowskością i poza tym, że jej okładka też odsyła nas do polskiej przeszłości. Okładka wykorzystuje rycinę z dawnej polskiej książki kulinarnej, a przedstawia ona
2: Barana, bo tak. Autorem tej książki jest Marcin Baran, więc to rozumiem taki żarcik.
1: Taki żarcik. Marcin Baran wydał kolejną książkę. W zeszłym roku dostaliśmy Darń, natomiast to trzeba podkreślić, że Darń została wydana po kilkunastu latach milczenia i już po roku dostajemy kolejną książkę poetycką, Pełna morfologia. Taki tytuł nosi ta książka, do której kluczem chyba, a może w ogóle kluczem do ostatnich dwóch książek, a może w ogóle kluczem do twórczości Marcina Barana jest ostatni wiersz w tomie pod tytułem Elegia na odejście Jamesa Bonda.
2: To on odszedł?
1: Tak, ja musiałem sobie sprawdzić, bo ja nie jestem wielkim fanem w przeciwieństwie do Marcina Barana filmów z Jamesem Bondem, ale tak, on odszedł i rzeczywiście, jak sugeruje poeta, nie możemy wykluczyć, że powróci, natomiast zginął w ostatnim filmie cyklu. To wiedziałeś o tym.
2: Wiedziałem, nie wiem, czy, jeżeli ktoś nie wiedział, to bardzo przepraszamy, bo się zapytali.
1: Bardzo przepraszamy w takim razie. I to są takie wiersze właśnie, podszyte delikatną nutką melancholii za tym, co było. To są chyba z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem jednego dłuższego tekstu, wiersze też bardzo głośno przemawiające do czytelniczek i czytelników. One są klarowne, one są przejrzyste i budzące w nas pewne rozstrojenie i niepokój.
2: To prawie tak jak muzyka Krzyśmira Dębskiego z filmu 1920 Bitwa Warszawska, której teraz posłuchamy.

0: W naszym kąciku komiksowym stary dobry znajomy, który wraca jednakowoż z, no powiedziałbym, z nową jakością swojej twórczości komiksowej, Karol Kalinowski, który publikował dotąd głównie jako KRL.
1: Tak, i wraca po pewnej przerwie, bo Łauma, Kościsko to chyba najbardziej znane jego tytuły, no i teraz wraca rzeczywiście z zupełnie inną kreską, prawda? Mimo, że to w dalszym ciągu
0: podobną kreską. Ja bym powiedział, że ta kreska wciąż nawiązuje, natomiast z zupełnie innym pomysłem, powiedzmy może, bo to bardzo istotne, że jego najnowszy komiks nazywa się Palce z kwarcu i o ile wcześniejsze komiksy były dla dzieci plus dorośli, to ten jednak jest komiksem
1: dla dorosłych i ewentualnie dzieci.
0: Którzy jednakowoż i dzieci dorośli muszą być troszeczkę obtrzaskani z kulturą polską, literaturą i historią, bo to mamy coś w rodzaju szalonej, alternatywnej wizji rzeczywistości polskiej XIX wieku.
1: Wielokrotnie alternatywnej, prawda?
0: Wielokrotnie alternatywnej. Zaczyna się od tego, że mały Wojtuś wypasa owieczki i gra na fujarce.
1: To są świnki, mój drogi.
0: No to świnki, tak. Rzeczywiście dałem się zwieść. I nagle ląduje na łące strażak kosmiczny i przekazuje mu swoją moc. I ten Wojtuś, od razu to widzimy, a, jakoś tak jest podobny do kogoś, nie?
1: Jest podobny do kogoś. To lądowanie nie do końca jest lądowaniem, to raczej przypomina upadek. Jestem wielki łubu-dup.
0: A rzecz dzieje się w Rtęciowej Woli, jeśli dobrze zapamiętam nazwę miejscowości.
1: Tak, pod Wrocławą, więc... na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.
0: Tak, pod Wierzbami. I ten nasz Wojtuś bardzo przypomina Chopina. I to jest pierwsza, ale nie ostatnia tego rodzaju zabawa, bo tam się potem pojawia masę postaci, które kogoś nam przypominają, ale tym kimś nie są. Następuje wielka zmiana w historii. Wielkie Królestwo Lechickie się odradza, Polska odzyskuje niepodległość, pojawiają się komputery i gry komputerowe. Jakieś po prostu szaleństwo.
1: A do tego ładnie narysowane i zabawne. Odsyłamy więc do najnowszej książki Karola Kalinowskiego.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: W czerwcowych nowościach sporo literatury faktu. Czas teraz na poważny, rewolucyjny esej.
2: Przemysław Wielgosz i jego pogoda dla rewolucjonistów. Jak zmienić świat w czasie katastrofy? Wszystkich, którzy są czytelnikami Przemysława Wielgosza, chyba nie trzeba do tej książki przekonywać, bo ona jest po prostu wielgoszowa. Jest to esej historyczny, który świetnie się czyta. Jest wieloaspektowy, mocny. No i to jest taka książka, o której należy gadać. To znaczy, ja mam wrażenie, że po przeczytaniu poszukuję wśród swoich znajomych ludzi, którzy też są po lekturze, żeby o niej porozmawiać, a może nawet się o nią pospierać. Wielgosz wybiera się w bardzo konkretne momenty naszej historii, czy to europejskiej, czy nie europejskiej, gdzie do momentów, kiedy wydarzyły się jakieś znaczące kryzysy. Poczynając od Europy XIV wieku, kiedy nastąpiła taka dziwna kumulacja, a to z jednej strony zmian klimatycznych, a to z drugiej strony zmian społeczno-politycznych, no i z trzeciej strony przyszła do nas dżuma. I
1: Wielgosz mówi, działo się niedobrze.
2: I Wielgosz mówi bardzo prostą rzecz przez całą tę książkę, to znaczy, to są takie momenty, które mogą być albo wykorzystane przez nas, czyli przez ludzi, by świat zmienić na lepszy, albo mogą być wykorzystane przez złe elity, które mogą nam coś narzucić i nami zmanipulować, więc musimy mieć się na baczności, ale chyba najistotniejszym przesłaniem tej książki jest, że powinniśmy patrzeć nie tylko w czasach kryzysu, ale zawsze na wieloaspektowość naszego funkcjonowania na Ziemi. Czyli jeżeli mówimy o katastrofie klimatycznej, to musimy pamiętać o jej kontekstach społecznych i politycznych i vice versa. Innymi słowy, nie dość, że powinniśmy mieć oczy otwarte, to powinniśmy obejmować nimi cały horyzont nadchodzących zdarzeń.
1: Tak już się zaktywizujemy i zaangażujemy w rzeczywistość po lekturze tego eseju. Czas na odrobinę spowolnienia i ja proponuję powieść. To jest ostatnie wielkie dzieło ważnej katalońskiej pisarki Mercè Rodoredy, która się po polsku ukazuje ostatnio nakładem wydawnictwa Marginesy dość regularnie. I teraz dostałem rzecz pod tytułem Śmierć i wiosna w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak. To jest niedokończona rzecz, nad którą Rodoreda pracowała przez jakieś dobre 20 lat, ale z drugiej strony to i tak bardzo fabularnie nie jest rozbudowana rzecz. To nie jest tak, że urwie nam się nagle wątek, nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. To jest bardziej jakieś takie poetyckie zanurzenie w pewnej miejscowości, w świecie, który nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie to się dzieje. Mamy taką wiejską społeczność i opowieść chłopaka, który pokazuje piękno i okrucieństwo tego świata, przesyconego pewnymi dość dziwnymi zwyczajami dotyczącymi zmarłych na przykład. Więc to jest taka sugestywna, oderwana od rzeczywistości, do powolnej kontemplacji, prawie jak wiersze, można powiedzieć, to się czyta, tylko że powieść.
2: Powiedziałeś, że nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie, ale ja miałem poczucie, że gdzie to wiadomo, że to raczej na pewno jest Katalonia.
1: Nie ma całkowitej pewności. Za to pewność mam taką, że teraz posłamy muzyki Pawła Lucewicza ze Znachora.

0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze czerwcowe nowości.
1: Chociaż to nie do końca jest prawda, bo będziemy jeszcze mówić o rzeczach nowych, które się ukazały w czerwcu i które należy czytać. Znaczy należy, można, warto.
0: Będziemy mówić przez jeszcze 2 tygodnie, bo później wchodzi letnia ramówka i spotkamy się z Państwem w zupełnie innych odsłonach, ale tymczasem się powoli żegnamy.
1: Żegnamy się, Tomasz Pindel
0: i Szymon Kloska.
1: I jeszcze międzywojenny szlagier blondynki, brunetki w wersji Igor Herbuta i Natalii Przybysz z serialu Breslau.

0: Blondynki, brunetki, Igor Herbut i Natalia Przybysz. Zbliża się 17, za chwilę kolejne, ostatnie dziś fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 17, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
11: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły dwie osoby. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany. Nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało trzech mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
12: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
11: Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu. Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii i Rumunii. jaki mamy stosunek do pracy. W Szczecinie pytała o to nasza dziennikarka Anna Pałamar.
13: A lubi pan swoją pracę ogólnie?
14: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
13: Czy uważają panie, że pracują za dużo?
15: Zdecydowanie. No, takie mamy czasy.
16: Godziny pracy są takie, jakie są, czyli czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18, zanim wiadomo wrócę logistyka.
13: A lubi pani swoją pracę?
16: Nie do końca, nie. Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam i no chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
11: Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii. Teraz w faktach marzenia Mai Chwalińskiej o to, co przyznała nasza nowa gwiazda tenisa, finalistka French Open po powrocie z Paryża.
17: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
11: A później Wimbledon. Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach. Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę nową inicjatywę.
18: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
19: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
18: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
11: Zapowiada nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
20: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo znanych i uznanych. Ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak w Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
11: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa, Maryla Zielińska.
0: A w popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Teraz prognoza pogody. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami jeszcze na północy i w okolicach Zakopanego sporo deszczowych chmur i tam przelotnie może jeszcze popadać. Poza tym całkiem przyjemnie. Na północy nadal najchłodniej, tam 17-18 stopni, w centrum 22-23, najcieplej na zachodzie do 26. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. Jutro będzie całkiem podobnie, przelotny deszcz na zmianę ze słońcem i od 18 do 26 stopni.
21: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
22: Hi, this is Sting.
23: Hi, I'm Ed Sheeran.
24: Hey, this is Justin Hurwitz.
25: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Most na arenie w RMF Classic. Jest 11 minut po 17. Katarzyna Chnat, witam ponownie. No i zapraszam na ciąg dalszy magazynu Od Słowa do Słowa. No i teraz mam ciekawą opowieść i kolejną rozmowę z jednym z najpopularniejszych autorów kryminałów w Polsce.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Dziś naszym gościem Remigiusz Mróz, autor jednej z najpopularniejszych serii kryminalnych w Polsce. Porozmawiamy o książce Urwisko, historii pełnej tajemnic, napięcia i górskich zagadek. W Tatrach dochodzi do tajemniczej śmierci turysty, a mieszkańcy zaczynają wierzyć, że za tragediami stoi legendarny topielec, demoniczna istota znana z górskich podań. Komisarz Wiktor Forst zabiera się za śledztwo, które prowadzi go w świat mrocznych tajemnic, przepowiedni i tatrzańskich legend. Promocja tej 11. odsłony serii z Wiktorem Forstem w roli głównej odbyła się na Polanie Kalatówki, a tam z Remigiuszem Mrozem rozmawiała podczas promocji książki Natalia Ryba. Zatem jakiego Wiktora Forsta spotkamy w książce Urwisko?
2: No, staram się też, żeby, i on się trochę chyba stara, dostarczyć mi takich historii, które za każdym razem będą trochę inne i będą bazowały na innych fundamentach jego też konstruktu jako bohatera. Więc, no nie wiem, zawsze mam nadzieję, że będziemy wchodzić na zupełnie inne szczyty, mimo że i w metaforycznym, i w dosłownym sensie. Mimo że no, jest ograniczona liczba wierzchołków w Tatrach. I tak samo jest ograniczona liczba wierzchołków w każdym człowieku. To cały czas mam nadzieję, że będziemy razem odkrywać jakieś nowe.
3: I właśnie, a propos wierzchołków i w ogóle Tatr i tego miejsca, jak mocno on tutaj jest przypisany do, po prostu do tej przestrzeni. Czy ty masz tak, że jak sobie prywatnie chodzisz po górach, to masz tak, że już w ogóle nie umiesz myśleć inaczej niż o tym, gdzie on przeżywał różne swoje rzeczy?
2: Nie, ja to w ogóle odcinam. Jak wychodzę w góry, to wszystko inne znika i znika i książki znikają. Na początku, jak zaczynam, powiedzmy, w Kuźnicach swoją podróż, no to po prostu skupiam się na tym, żeby jak najszybciej minąć granicę lasu i znaleźć się na odpowiedniej wysokości, gdzie już są tylko skały i ewentualnie pojedyncza kosodrzewina. Natomiast później, jak już się znajduję na tej swojej upragnionej wysokości, powiedzmy 1800 w górę, no to już człowiek skupia się tylko na górach. One już absorbują całkowicie, wymagają twojej pełnej uwagi, błędów ci nie wybaczają, więc no musisz się już skupić na tym, żeby dobrze postawić krok, żeby dobrze złapać za jakieś żelastwo albo za skałę. No bo tutaj jeden błąd może cię kosztować życie, więc tak naprawdę góry wymuszają na tobie ten całkowity, absolutny, zupełny reset. Właściwie Forst, Osica, Dominika i inni stali się tak realnymi postaciami, że właściwie chcę do nich wracać jak do dobrych znajomych. I to wynika, że no, żegnałem się z Forstem dwukrotnie, bo pierwotnie miała być to trylogia.
3: Dokładnie.
2: Znaczy, dalej to jest trylogia, tylko 11-tomowa. To nic nie szkodzi. Później tak się wydarzyło, że zobaczyłem scenę, jak stoi na mraźnicy przy jakiejś chałupie z siekierą w ręku i drewnem obok w swojej koszuli. Stwierdziłem, nie no, muszę wiedzieć, co u niego. Muszę go odwiedzić i sprawdzić. No i tak mam za każdym razem i przed każdym kolejnym tomem.
0: Do rozmowy z Remigiuszem Mrozem wrócimy jeszcze za kilka chwil. Teraz kryminalny wątek to temat serialu Miasteczko Twin Peaks.

0: Delfina, w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
0: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
2: Reklama.
3: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
3: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

23 minuty po 17. Słuchacie RMF Classic. Wracamy teraz do muzyki. Na naszej ścieżce dźwiękowej za chwilę fragment z muzyki Ognisz Sztucznych Händla. To będzie wykonanie zespołu Jordi Savala, Le Concert de Nation. Za moment. A teraz chór z opery Carmen, Bizeta, muzyków orkiestry francuskiej prowadzi Sir Thomas Beecham.

0: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
1: Wracamy do rozmowy Natalii Ryby z Remigiuszem Mrozem o książce Urwisko. To kryminał z elementami folkloru i grozy, w którym śledztwo w sprawie zagadkowych zgonów splata się z dawnymi wierzeniami i legendami Tatr. Mówiliśmy już trochę o głównym bohaterze, teraz zajrzyjmy głębiej i posłuchajmy o inspiracjach autora oraz o tym, czy główny bohater tej serii rozwinął się w jakimś kierunku, którego autor wcześniej nie zakładał.
2: To jest w ogóle jedna z takich najprzyjemniejszych rzeczy przy pisaniu dłuższych serii, że możesz obserwować metamorfozę tych bohaterów i w jakiś niesamowity sposób się to dzieje zupełnie samorzutnie. Znaczy ja nigdy sobie nie planowałem, że tutaj ta cecha przejdzie w inną, że ta się rozwinie, ta gdzieś się schowa. To jest dla mnie tak samo przyjemne, myślę, jak dla czytelników, bo ja to odkrywam i oni to odkrywają. Ja w ogóle nie mam poczucia tworzenia, tylko bardziej poznawania tych ludzi coraz lepiej, lepiej, lepiej. Jak zaczynałem pisać o Forście, to wydawało mi się, że będzie taki bardzo oschły, bardzo surowy, że tu nigdy nie będzie jakichś takich głębszych uczuć w stosunku do jakiejś kobiety, nie zwiąże swojego życia tak na stałe z żadną osobą. A okazuje się, że on odkrył w sobie jakieś takie pokłady potrzeby rodzinnej nawet.
3: Potrzeby
2: siedzenia przy kominku, ogrzania się po powrocie z gór. No ale to wszystko jakoś jest spójne z tym jego charakterem w jakiś sposób. I no, fascynujące jest odkrywanie tych elementów.
3: Czy gdyby Victor Forst realnie istniał, to myślisz, że jaki byłby jego ukochany film?
2: A realnie nie istnieje?
3: No, trochę istnieje.
2: Jak najbardziej istnieje. Ja tutaj dzisiaj na szlaku widziałem tyle osób w czarno-czerwonych koszulach w kratę, że...
3: To prawda, to prawda.
2: Same Forsty były. Chyba jakiś taki przygnębiający, wydaje mi się, bo on ma jednak dużo w sobie takiej głębokiej nostalgii. Być może Manchester by the Sea.
3: Ale teraz wyciągnąłeś Kaliber. To jest jeden
2: tak
3: z najtrudniejszych filmów, po prostu jak ja widziałam w moim 30-letnim życiu. I myślę, że tak, że idealnie by do niego pasował. No właśnie, a ty pisząc tę najnowszą część Urwisko, czy ty się jakoś filmowo czymś inspirowałeś?
2: No ja w ogóle mało oglądam filmów, więc to te inspiracje raczej, jeżeli idą gdzieś podświadomie, to bardziej ze świata seriali. Ale to nigdy nie jest świadoma inspiracja. Chociaż mam świadomość, że wszystko to, co przyjmujemy, w jakiś sposób później rzutuje na to, co tworzymy. I na przykład pamiętam, że czytałem któryś tom serii z Harrym Hule i Onesbo i byłem absolutnie pewny, że w tym czasie robił sobie maraton The Wire. I później gdzieś w jakichś wywiadach rzeczywiście wyszło, że w trakcie pracy nad tą książką oglądał ten serial. Więc to wszystko przesiąka. Ten klimat, czasem nawet bohaterowie w niektórych książkach Kinga też wydaje mi się, że jestem w stanie rozpracować, jakie seriale oglądał.
3: Ale zastanawiam się, czy gdyby powstał 12 tom, to wysłałbyś go na terapię?
2: Chyba by mu się przydało, ale z drugiej strony chodzenie po górach jest terapią samą w sobie, więc myślę, że on na bieżąco ją przeżywa.
1: Cała rozmowa Natalii Ryby z Remigiuszem Mrozem jest dostępna na kanale YouTube RMF Classic. Warto tam zajrzeć i posłuchać. A ja mam dla was niespodziankę. Otóż wydawnictwo Filia wysłało nam kilka wcześniejszych części z tej serii, więc zanim przeczytacie Urwisko, to możecie od nas otrzymać Widmo Brokenu, Kasprowy i Halny. Takie oto tytuły Remigiusza Mroza leżą właśnie na moim stole. Do kogo trafią te książki? To już zależy od was. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić.

To był fragment koncertu fletowego C-dur Antonio Vivaldiego. Kończy się dzisiaj moje spotkanie z Wami w programie Od Słowa do Słowa w RMF Classic. Na kolejne zapraszam znów za tydzień, ale dziś jeszcze wrócę do Was z jedną propozycją książki z gatunku rozwojowych w programie Muzyka i Medycyna. U Darka Stańczuka, który powita Was tuż po godzinie 18, a ja w cyklu Dialog Emocjonalny opowiem o książce zatytułowanej Uwolnić męskość. To rozmowa Anny Maruszczenko z Jackiem Masłowskim, którzy zapraszają do dialogu o autentyczności, wrażliwości oraz uwolnieniu męskości, a w rezultacie szukają recepty na zdrowsze relacje między mężczyzną a kobietą. Więcej o tym w Dialogu Emocjonalnym o 19.50. Zapraszam serdecznie. A na do widzenia ode mnie jeszcze fragment soundtracku z filmu Sny o pociągach. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
6: Już 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Michał Zieliński.
7: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
9: Na początek informacja dla kilkuset tysięcy klientów firmy Tauron. Ta firma zmienia okresy rozliczeniowe dla prosumentów, czyli przeważnie posiadaczy fotowoltaiki. Co dokładnie się zmieni? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
10: Do tej pory prosumenci Taurona, czyli zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak i jej producenci poprzez instalacje zamontowane w domach, rozliczali się w cyklach 2-, 6-, a nawet 12-miesięcznych. Teraz rozliczenia będą odbywać się co miesiąc, nie na podstawie prognozy, ale rzeczywistego zużycia i produkcji. To oznacza też, że na rachunkach zobaczymy nowe wyliczenia, na przykład wyższą opłatę abonamentową w wysokości około 5,60 zł groszy brutto za miesiąc. Tauron już rozsyła pisma o zmianie systemu do klientów, ale nowe rozliczenia wejdą w życie formalnie od września.
9: Rząd jutro zająć się ma płacą minimalną na przyszły rok. Resort pracy proponuje podwyżkę najmniejszej możliwej płacy brutto o 180 zł do niemal 5000 zł, dokładnie 4986. Zaś minimalnej stawki godzinowej o złoty i 20 groszy do 32 zł i 60 groszy. Związki zawodowe domagają się, aby minimalna płaca w 2027 roku wynosiła 5200 zł. Rząd do połowy czerwca ma czas, aby przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Niezależnie od tego, ile kto zarabia, warto tworzyć poduszkę finansową.
11: W świecie finansów definiuje się to jako pewien zestaw moich środków pieniężnych, które utrzymuję stale w bardzo dostępnej formie, żeby służyła mi dla różnych nieprzewidzianych wydatków. Kiedyś się mówiło pieniądze na czarną godzinę, dzisiaj może być na białą godzinę.
9: Tłumaczy ekspert bankowości detalicznej Krzysztof Bratos. To po prostu pieniądze, które w nieprzewidzianej sytuacji dadzą finansowy komfort.
11: Mówi się, że ta poduszka finansowa powinna stanowić około 6-miesięcznych moich wydatków. A więc kwotowo dla każdej osoby to może być inna sytuacja, ale mówi to o tym, że jeżeli coś się wydarzy, to przez najbliższe 6 miesięcy w jakiś sposób w tym moim stylu życia, który jest specyficzny dla mnie, dla mojej rodziny, jestem zabezpieczony.
9: Znaczna część Polaków takiej poduszki nie posiada. Co trzeci Polak, który straci pracę, utrzyma się bez niej przez maksymalnie miesiąc, a niemal co piąty nie ma w ogóle żadnych oszczędności. Z tego wynika, że połowa z nas nie ma w ogóle buforu bezpieczeństwa. Na koniec jeszcze notowania. Urzędowe maksymalne ceny paliw jutro mają być o kilka groszy niższe. Złoty dziś bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, a dolar 3,67 zł. Na giełdzie główne indeksy dzisiaj rosną mniej więcej o 0,5%.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
7: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: RMF Classic w poniedziałkowy wieczór. I dziś, jak to w poniedziałkowe wieczory, porozmawiamy o naszym, często nie najlepszym, a przecież najcenniejszym zdrowiu.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Czerwiec to miesiąc obfitujący w prozdrowotne inicjatywy. W czerwcu mamy Światowy Dzień Krwiodawstwa, Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty, Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę czy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ten miesiąc to także rozpisane do 24 czerwca Dni Walki z Rakiem, akcentujące potrzebę profilaktyki onkologicznej. W tym kontekście porozmawiamy o trzustce atakowanej przez najgroźniejsze rodzaje nowotworów. Chirurg onkologiczny dr Maciej Kowalewski powie m.in. o nowych testowanych już lekach na raka trzustki. I dziś towarzyszyć nam będzie specjalnie wyselekcjonowana muzyka, na początek historia wizjonera rynku elektroniki, dzięki któremu mamy wszystkie te iPody, iPhony, iPady. Człowiek, który uległ rakowi trzustki, Steve Jobs, przypomni się tak zatytułowanym filmem. Muzykę napisał tu Daniel Pemberton.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł.

Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.

0: Na ten poniedziałkowy wieczór zaplanowaliśmy dla Was także Franciszka Schuberta, za nami część druga tria fortepianowego S-dur wiedeńskiego romantyka.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Produkując enzymy, łączy świat układu pokarmowego ze światem hormonalnym, wytwarzając insulinę. To niezwykle wydajny narząd o podwójnym działaniu, który codziennie produkuje 1,5 litra soków trawiennych. Odpowiada za trawienie pokarmów i regulację poziomu cukru we krwi. Trzustka pada także ofiarą najgroźniejszych nowotworów. Trzustka jest bohaterką tej odsłony magazynu Muzyka i Medycyna. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Nazywam się Maciej Kowalewski, jestem chirurgiem ogólnym, onkologicznym i transplantologiem klinicznym. A dzisiaj porozmawiam na temat chorób, szczególnie nowotworów trzustki, ponieważ jest to jedna z dziedzin, którymi się zajmuję.
0: Ta biedna trzustka została tak obarczona tutaj. Przykleja się do niej ten nowotwór, jeden z najgorzej rokujących niestety.
2: Tak, jest to nowotwór, który źle rokuje z wielu przyczyn. Liczba zachorowań wzrasta, co jest związane z czynnikami środowiskowymi, z chorobami cywilizacyjnymi. Po drugie, diagnostyka jest trudna, a profilaktyka prawie nie istnieje.
0: No właśnie.
2: A wyniki leczenia są dobre, przeciętne i dobre tylko w momencie wczesnego rozpoznania, do którego bardzo rzadko dochodzi ze względu na to, że to są nowotwory, które rozwijają się bardzo długo w sposób niemy, nie dający objawów.
0: Czyli nic nie boli, nie wynika nic z badań.
2: Dokładnie tak. W podstawowych badaniach zlecanych rutynowo, chociażby w gabinecie lekarza rodzinnego, może nic nie wynikać. Dolegliwości albo nie występują, albo jeżeli występują, to są bardzo niespecyficzne i często lekceważone przez pacjentów do czasu, kiedy zaczynają być uciążliwe, a wtedy zwykle nowotwór jest już w bardzo zaawansowanym stadium, co często wyklucza możliwość leczenia przyczynowego.
0: Leczenie najczęściej ogranicza się do zabiegów operacyjnych. Diagnostyka jest trudna, a profilaktyka raka trzustki, jak mówi dr Maciej Kowalewski, prawie nie istnieje. Są jednak w kontekście leczenia raka trzustki powody do ostrożnego optymizmu, o czym też jeszcze powiemy. Dr Maciej Kowalewski będzie z nami do 22:00. Teraz w naszym kinie musical, którego sequel już zapowiedziano. W pamiętnej części pierwszej zagrał roztańczony i rozśpiewany aktor, który walkę z rakiem trzustki przegrał. Oto Patrick Swayze, Dirty Dancing i z tego musicalu She's Like the Wind.

Panowie Edisze, Polo i Katan i tango i muzyka z tego filmu za nami. Tu RMF Classic i do 22 magazyn Muzyka i Medycyna. Dariusz Stańczuk zapraszam. Najbliższe minuty u nas to m.in. Mozart, a już teraz Francisco Tárrega i wspomnienia z Alhambry.

0: część trzecia, divertimenta D-dur wiedeńskiego klasyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Polski rząd pracuje nad nowymi przepisami, które dałyby zielone światło dla podawania klientom restauracji, barów i kawiarni wody z kranu bezpłatnie, jeśli klienci o to poproszą. Sprawa ma też wątek ekologiczny. Bezpłatna woda z kranu na życzenie byłaby podawana w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. Każdy klient lokalu mógłby otrzymać w ten sposób do pół litra wody. Byleby tylko nie była to ciepła woda z kranu. Jeśli będzie przyjemnie schłodzona i rzeźka, z pewnością będzie miała lepszy smak.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Ciekawa sprawa z tą wodą, której spożywanie arcyważne jest dla zdrowia. Jeśli przepisy w sprawie darmowej kranówki w polskich lokalach wejdą w życie, nowe obowiązki dla branży gastronomicznej będą obowiązywać od 12 sierpnia tego roku. Rok 1812 mamy tymczasem w ekranizacji Pana Tadeusza. Muzykę skomponował tu Wojciech Kilar.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Filmowy temat Martiego Stewarta i Rącze konie w RMF Classic. Na Berlin ruszyły korowódki dębówki, trujące gąsienice. Włoski tych gąsienic wypełnia taumetopeina, parząca substancja, która powoduje u ludzi zawroty głowy, gorączkę, ataki duszności, ataki astmy. Gąsienice korowódki opanowały berlińskie parki, ogrody, fasady budynków. Także starsi mieszkańcy boją się wychodzić z domów, rodzice nie wypuszczają dzieci na podwórka. Zamyka się place zabaw i tereny sportowe. Władze miasta nie stosują insektycydów, no a ludzie muszą walczyć na własną rękę. Z wycieczką do Berlina najlepiej je poczekać choćby do połowy czerwca, bo wtedy, jak mówią znawcy tematu, trujące gąsienice korowódki dębówki zmienią się w niegroźne już dla człowieka ćmy.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Tak, to nie żart. Ćma korowódki, czyli już dorosła postać tego owada, nie stanowi zagrożenia alergicznego. Także stolica Niemiec zdrowsza będzie i dla mieszkańca, i dla turysty w drugiej połowie czerwca. Rio teraz przed nami, filmowe, tytułowe, kolorowe, animowane. John Powell, filmowa muzyka.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta, decyzja i warunki.

0: ciepła Mitsubishi Electric.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Papa Haydn, pogodny wiedeński klasyk Józef Haydn i menuet z jego 104 symfonii. Reguluje poziom cukru we krwi, produkuje enzymy trawienne, ważną rolę gra w ludzkim organizmie, a przy tym wszystkim niestety atakowana jest przez najbardziej złośliwe nowotwory. Trzustka naszym tematem dziś w magazynie Muzyka i Medycyna. Jak mówi mój gość, chirurg onkologiczny dr Maciej Kowalewski, rak trzustki wykrywany jest najczęściej w zaawansowanym stadium rozwoju. Diagnoza na wczesnym etapie rozwoju takiego guza to niestety rzadkość.
1: Tak, wczesne guzy wykrywamy prawie wyłącznie przypadkowo. Często jest to przypadkowe wykrycie chociażby w rutynowym badaniu USG jamy brzusznej, kiedy udaje nam się znaleźć drobną zmianę ogniskową w trzustce, co powoduje dalszą diagnostykę, ponieważ USG nigdy nie jest metodą przesądzającą, ale każda zmiana ogniskowa, czyli każde podejrzenie guzka, torbieli trzustki jest czymś, co wymaga dalszej diagnostyki. W przypadku zmian drobnych najczęściej jest to ocena w tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycznym, uzupełniona o takie oznaczenie markerów nowotworowych, natomiast to nie jest badanie przesądzające.
0: Nie jest przesądzające.
1: To znaczy, w przypadku postawionego rozpoznania guza trzustki uzupełniamy o badania obrazowe, wtedy też oznacza się markery nowotworowe po to, żeby znać ich poziom wyjściowy, natomiast ostatecznym uzupełnieniem diagnostyki jest uzyskanie rozpoznania. I tutaj koncepcje przez lata się zmieniały. Najczęściej tak naprawdę stwierdzony guz o cechach guza złośliwego w trzustce jest wystarczającym do tego, żebyśmy pacjenta zakwalifikowali do leczenia operacyjnego. Natomiast w przypadkach wątpliwych lub w przypadkach, które a priori wydają nam się niemożliwe do leczenia operacyjnego, musimy uzyskać potwierdzenie histopatologiczne celem decyzji o dalszym postępowaniu. Takie potwierdzenie możemy uzyskać drogą biopsji. Czy to będzie biopsja cienkoigłowa przez skórna, czy w dzisiejszych czasach nowocześniejsza metoda, czyli biopsja uzyskana drogą USG przez przełykowego, tak zwanego EUS, czy pobranie wycinków drogą laparoskopową, to już tak naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Natomiast jeżeli w badaniach obrazowych obiektywnych, to znaczy w tomografii i w rezonansie, mamy do czynienia z czymś, co jest opisane jako podejrzenie nowotworu złośliwego i nie mamy stwierdzonych cech wykluczających leczenie operacyjne, to w tym momencie decydujemy się na leczenie operacyjne.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Leczenie najczęściej operacyjne. Diagnostyka raka trzustki jest, jak słyszymy, trudna. A czy możemy coś zrobić w zakresie profilaktyki raka trzustki? O tym jeszcze porozmawiamy. Teraz na naszym kinowym ekranie obsada filmu Pachnidło, a w tej obsadzie ceniony aktor, u którego raka trzustki wykryto zbyt późno podczas badań po przebytym przez aktora udarze. Alan Rickman gra tu ojca jednej z dziewcząt zamordowanych przez głównego bohatera tej opowieści. Pachnidło i filmowa muzyka Toma Tykwera.

Avengersi, temat tytułowy Alana Silvestriego. Tu poniedziałkowe wieczorne RMF Classic. Przed 20 jeszcze jeden z przebojów grupy U2. Będzie także La Paloma Sebastiana i Radiera. Teraz Teoria Wszystkiego i film z muzyką Johanna Johanssona.

0: Jan Sebastian Bach z fragmentem piątego koncertu F-moll w RMF Classic. Magazyn Muzyka i Medycyna, a skoro już 19.50, pora na dialog emocjonalny Kasi Chnat. Dziś będzie o męskich emocjach, a pretekstem jest książka dziennikarki i podcasterki Anny Maruszeczko Uwolnić męskość. Autorka zaprosiła tu do dialogu Jacka Masłowskiego, terapeutę, który skupia się na mężczyznach i próbuje odpowiedzieć na takie na przykład pytania. Kim jest współczesny mężczyzna? Czy znakiem chciałby być, jakie ma w sobie emocje, czego mu brakuje, jak można go wesprzeć, odchodząc od szkodliwych mitów i stereotypów. O tym, co jeszcze w tej książce znajdziemy, Kasia Chnat rozmawiała z Anną Maruszeczko.
1: O emocjach i rozwoju osobistym rozmawiamy w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
2: Co było dla ciebie głównym powodem, żeby zająć się tym tematem?
3: Znajomość z Jackiem Masłowskim, świetnym psychoterapeutą i filozofem w jednym, a jednocześnie założycielem fundacji pod nazwą Maskulinum. On mi otworzył oczy na wiele kwestii. Przede wszystkim zobaczyłam dysproporcje w zajmowaniu się świata mężczyznami w odniesieniu czy w porównaniu do tego, jaki fokus idzie na kobiety. Sama przez całe lata zajmowałam się tematyką kobiecą. Pisałam o prawach kobiet, o przemocy wobec kobiet, o sukcesach kobiet, zapominając o tym, że czasem za sukcesem kobiet kryje się też jakiś mężczyzna. Pamiętam tekst, który napisaliśmy razem z Jackiem w takim magazynie dla kobiet Uroda Życia. Mój sukces jest nasz. Jak rzadko się o tym mówi, jak rzadko zresztą też pochylamy się nad, no mówiąc górnolotnie, cierpieniem mężczyzn w obawie, że zostaniemy posądzone, my dziennikarki nawet, o zdradę sprawy kobiecej. A tak jak ktoś słusznie zauważył, dyskusja o męskości nie ma służyć ignorowaniu problemów kobiet. Przeciwnie, to jest najskuteczniejszy sposób, aby je rozwiązywać.
2: No to powiedzmy jeszcze, co znajdziemy w książce, bo mnie tutaj najbardziej zaskoczyły i poruszyły te wątki związane z męskimi emocjami, a w zasadzie z ich brakiem. Do tej pory bardzo stereotypowo wiem, ale mówiliśmy o tym, że to kobieta czuwa duże emocje, to ona jest stworzona do relacji i to najwięcej kobiet jest teraz samotnych i przeżywa tą swoją samotność. A z waszej książki dowiedziałam się, że aż 55% mężczyzn młodych do 24 roku życia doświadcza poczucia głębokiej samotności, która zabija przenośnie i dosłownie. No, mną to wstrząsnęło.
3: Tak, tak. Bardzo potrzebują bliskości, bardzo potrzebują też czułości. Mówiąc wprost, czasem nawet bardziej niż seksu. Tak jest. Jacek mówi dosadnie, współczesny mężczyzna jest mistrzem świata w samotności. Wielu z nas mogłoby tego nauczać i brać za to pieniądze. Takie tragikomiczne, prawda? Tyle tylko, że oni się do tego nie przyznają. Muszę powiedzieć, że mną także to wstrząsnęło i w zasadzie to było takim pierwszym impulsem do tego, żeby w ogóle rozmawiać z Jackiem o świecie mężczyzn, żeby zbliżać się do jego istoty, żeby nie poprzestawać na tych maskach, na tym, co robią i co mówią, żeby jednak sięgać głębiej. Ta samotność to jest zmora naszych czasów.
1: Na dialog emocjonalny z autorami książek naukowych i rozwojowych zaprasza Katarzyna Chnat.
0: Książka Uwolnić męskość może być odkryciem dla panów nieradzących sobie ze swoją emocjonalnością, ale także dla pań, które pragną lepiej zrozumieć swoich partnerów, szefów, kolegów. Tyle dziś w dialogu emocjonalnym Katarzyna Chnat. Kolejne z nią spotkanie za tydzień o 19.50. To jest magazyn Muzyka i Medycyna, muzyka formacji U2. Już teraz With or Without You.

0: reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1485. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
5: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
5: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Georges Bizet i Carmen i wstęp do trzeciego aktu tej opery. W ciągu ostatnich 15 lat z mapy Polski zniknęło blisko 25% oddziałów położniczych. Kłopot jest zwłaszcza z lokalną dostępnością porodówek. Wiele kobiet musi dojeżdżać do porodu kilkadziesiąt kilometrów. Stąd pomysły takie jak refundowane przez NFZ porody domowe. Ministerstwo Zdrowia powołało właśnie specjalny zespół do spraw domów narodzin i porodów domowych. Eksperci mają ustalić zasady funkcjonowania i standardy bezpieczeństwa dla porodów poza szpitalem. Pomysł się narodził. Pytanie, czy to pomysł dobry? Lekarze już są w tej kwestii podzieleni, a nawet nie lekarze mogą się łatwo domyślić, że pełnego zabezpieczenia medycznego nawet najlepszy dom rodzącej kobiecie nie zapewni.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: W jakich warunkach kobieta może dzisiaj rodzić w Polsce, w szpitalu, z prawdziwego zdarzenia? O tym już rozmawialiśmy w magazynie Muzyka i Medycyna. Polecam Waszej uwadze choćby rozmowę z perinatologiem, profesorem Hubertem Hurasem, czy z położną Sylwią Szczygieł, rmfclassic.pl, Muzyka i Medycyna. Tam i te wspomniane, i inne medyczne podcasty znajdziecie. Moja i Twoja nadzieja, formacja Hey, z tym songiem już za moment, teraz Wagon Train i Jerome Ross, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14:00 w RMF Classic.
9: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.

0: Grupa Crowded House tak muzykuje w filmie Potwory, historia Laila i Eryka Menendezów. To jeden z najważniejszych narządów w naszym ludzkim ciele. Jej prawidłowe funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla trawienia, jak też dla gospodarki hormonalnej. Trzustka to bohaterka dzisiejszej edycji magazynu Muzyka i Medycyna. Trzustka atakowana przez raka, z którym zwłaszcza w zaawansowanych stadiach rozwoju współczesna medycyna przegrywa. Jak mówi mój gość, chirurg onkologiczny dr Maciej Kowalewski, już z diagnozowaniem raka trzustki mamy problem, bo diagnostyka tutaj prawie nie istnieje. A gdyby tak zadbać o to prawie?
1: Gdybyśmy zadbali o to prawie, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego raka. My go nigdy nie wyeliminujemy, tego ryzyka. Natomiast jesteśmy w stanie je zmniejszyć. I tutaj bardzo dużo czynników jest czynnikami predysponującymi do raka trzustki. Z takich głównych czynników to jest spożywanie alkoholu, palenie wyrobów nikotynowych, dieta bogata w czerwone mięso, bogata w tłuszcze, niski poziom aktywności fizycznej, otyłość, cukrzyca. To wszystko są czynniki, które możemy profilaktyką pierwotną wyeliminować, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka trzustki. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach widzimy tą ilość nowych przypadków raka trzustki zwiększającą się z biegiem czasu, to wydaje się, że zadbanie o tą profilaktykę pierwotną powinno ten trend przynajmniej minimalizować.
0: Czyli dbając ogólnie o zdrowie, o swój dobrostan, dbamy też o trzustkę.
1: Tak, dbając o prawidłową dietę, prawidłowe zachowania zdrowotne, dbamy też o trzustkę.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Ale wróćmy jeszcze do leczenia. Co jeszcze czyni leczenie raka trzustki specyficznym, to to, że w odróżnieniu od postępowania w przypadku wielu innych nowotworów, chemioterapia czy naświetlanie to metody, które tutaj stosuje się dość rzadko, prawda?
1: Naświetlanie, czyli radioterapia w przypadku raka trzustki jest czynnością niestandardową. To są albo postępowania paliatywne w momencie, kiedy mamy nieresekcyjny guz, na przykład z zespołem bólowym i chcemy pacjentowi pomóc. Czasami rzadko w przypadkach leczenia uzupełniającego. Chemioterapia, tutaj też wskazania określają onkolodzy kliniczni, nie jest to postępowanie standardowe. Podstawowym leczeniem raka trzustki jest wycięcie. I tak jak mówię, to okno terapeutyczne, w którym my jesteśmy w stanie tego guza wyciąć radykalnie, jest stosunkowo niewielkie, więc tutaj dalej jest tak, że podstawowym leczeniem jest chirurgia i w klasycznej medycynie na ten moment alternatyw nie ma.
0: Jest natomiast światełko w tunelu, gdy chodzi o nowoczesne leki na raka trzustki. O tym jeszcze będziemy mówić. Tymczasem artysta, który, kiedy to się działo, tego oczywiście nie wiedzieliśmy, na raka trzustki chorował. Król tenorów Luciano Pavarotti przypomni się słynną arią z Verdiowskiego Rigoletto.

Midnight String Quartet. Tak ta formacja muzykuje w serialu Bridgertonowie. Wieczorne poniedziałkowe RMF Classic. Już za chwilę u nas Ostrożnie Pożądanie. Film z muzyką Aleksandra Despla i kolejny odcinek naszej radiowej powieści. Będzie także muzyka Jana Sibeliusa. Teraz Gavin Breivik i jego temat z medycznego serialu pod tytułem The Pit.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tymczasem wychowanie obecne kobiet, polegające na ignorowaniu lub przytłumianiu zalet wrodzonych, a sztucznym wmawianiu różnych cnót tradycyjnych, musi samo przez się chybiać celu i wytwarzać niezdrowe historyczne typy. Skłońmy więc głowę przed oczywistością. Zgódźmy się na to, że między charakterami dawniejszych a dzisiejszych kobiet jest przepaść, wytworzona kardynalnie zmienionymi warunkami życia kilku pokoleń, że postęp, przeobraziwszy cały świat, ogarnął także i tę drugą połowę ludzkości i że natura kobiet, na którą tak bardzo lubią się powoływać konserwatyści, jest dziś trochę inna niż 100 lat temu. Bierny, mało krytyczny o cieśniejszym horyzoncie umysłu kobiet dawniejszych, nie nadawał się i nie żądał szerszego traktowania życia. Natura ich uśpiona trochę sztucznie jednostajnością ówczesną utrzymywana była w pewnym letargu przez samą dogmatyczność otoczenia. Ale stan taki nie mógł trwać wiecznie. Na kobietę musiały oddziałać te same czynniki, które całą ludzkość naprzód posuwają. Jako twór czasów obecnych musi ona mieć wszystkie cechy naszego wieku, wady i zalety naszej cywilizacji. Przede wszystkim więc traktujmy realnie wychowanie naszych córek. Chciejmy zrozumieć naturę kobiety nowoczesnej, aby móc rozwinąć dodatnie, a zwalczać ujemne jej strony. Patrząc z tego punktu widzenia, cechą, która uderza nas jako charakterystyczna dla naszej epoki, jest ogromna nerwowość kobiet. Bez wątpienia, że skarżenie się na nią weszło trochę w zwyczaj i może przypisują nerwom naszym więcej, niż rzeczywiście przypisać by im trzeba. Ale trudno zaprzeczyć wielkiego ich rozstroju. Cała działalność kobiet nosi piętno dorywczości i gwałtowności nerwowego porywu, a brak decyzji i wpływowości czyż pochodzą z innego źródła? Czy jednak przy obecnym systemie wychowania kobiety mogą być inne? Naturalnie, że nie. Rozwijamy nerwowość naszych córek nie tylko przez błędy higieny, ale także przez nieodpowiednie kierowanie ich umysłowości i charakteru. Rozszerzywszy z konieczności zakres nauk kobiecych, popełniamy świadomie niekonsekwencje, wymagając, aby kobieta wyrzekała się czynnego udziału w sprawach, które nauczyła się rozumieć. Rozbudzony jej umysł musi przez to iść na manowce, a pozbawiony zetknięcia z szerszym życiem, gubić się w chorobliwych fantazjach. W teorii uczymy córki nasze mniej więcej wszystkiego, co światem dzisiejszym wstrząsa. W praktyce żądamy usunięcia się od wszelkiego czynu wychodzącego poza zakres prac domowych. Krępujemy ich gusta i aspiracje. Przerażamy się każdym objawem samodzielności.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Paryski walczyk Jana Tiersena i Amelia w naszym kinie. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do niskodawkowej tomografii komputerowej. To w ramach badań przesiewowych raka płuca. Projekt właśnie trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas to badanie było dostępne tylko w ramach pilotażowego programu dla niewielkiej grupy pacjentów. Podobnie jak w przypadku finansowanych przez NFZ mamografii czy cytologii, wszystkie osoby spełniające określone kryteria wiekowe i zdrowotne będą mogły wykonać powyższe badanie bezpłatnie, a ma być to możliwe już od 1 lipca.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Niskodawkowa tomografia klatki piersiowej to badanie szybkie i bezpieczne. Badanie to nie wymaga podania kontrastu i pozwala na ocenę stanu płuc, a sprawdzać i to warto, bo ostatnio gruźlica w Polsce znowu daje znać o sobie. Mówi o tym w podcaście pulmonolog dr Anna Prokop-Staszewska. Koniecznie posłuchajcie tej naszej rozmowy na rmfclassic.pl. Muzyka i medycyna.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: część druga drugiego fortepianowego koncertu Sergiusza Rachmaninowa. Tu RMF Classic, magazyn Muzyka i Medycyna. Wraz z chirurgiem onkologicznym doktorem Maciejem Kowalewskim raz jeszcze wracamy do trzustki, która pełni w organizmie człowieka kluczowe funkcje. Medycyna pozwala jednak na usunięcie trzustki, co wymaga dożywotniego przyjmowania enzymów w tabletkach i stałych dawek insuliny. Czasem jednak nawet usunięcie zaatakowanej rakiem trzustki nie ratuje ludzkiego życia, bo rak trzustki to jeden z najgorzej rokujących nowotworów. Ostatnio jednak, panie doktorze, mówi się o przełomie w leczeniu raka trzustki.
1: Z ostatnich miesięcy pojawiły się bardzo optymistyczne doniesienia o dwóch badaniach klinicznych. Jedno z nich to jest szczepionka celowana przeciwko rakowi trzustki, drugie z nich to jest immunoterapia. I to są badania, które bardzo optymistyczne wyniki przedstawiły, ponieważ to są badania, w których udowodniono wydłużenie przeżycia u pacjentów z rakiem trzustki. To nie jest jeszcze wyleczenie, to jest wydłużenie przeżycia. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że pacjenci z zaawansowanym, nieresekcyjnym rakiem trzustki, czyli takim wykrytym w momencie, kiedy już nie możemy go wyciąć, oni mają bardzo złe rokowania. Tu zwykle przeżycia 5-letnie są liczone w pojedynczych procentach, a większość pacjentów przeżywa w okolicach 12 miesięcy.
0: A co jeszcze możemy powiedzieć o tych nowych, testowanych już preparatach?
1: To są terapie celowane na nowotwór trzustki i pierwsza z wspomnianych przeze mnie terapii, czyli szczepionka celowana, to jest szczepionka, która w sposób celowany uszkadza komórki raka. Druga, czyli przeciwciało, czyli immunoterapia, to też jest, nazwijmy to w uproszczeniu, lekarstwo, które bezpośrednio uszkadza ten nowotwór, czyli w sposób celowany niszczy komórki danego nowotworu. Myślę, że wchodzenie w mechanizmy molekularne, jak te leki to robią, tu trzeba by było pytać autorów tych konkretnych badań, jak to robią. Dla pacjenta to nie jest ważne, jak one to robią. Ważne, że to robią skutecznie. Są to badania sponsorowane i są to preparaty dużych firm farmaceutycznych.
0: Kiedy realnie mogą się pojawić na przykład na polskim rynku?
1: No te preparaty na razie są po wstępnych badaniach klinicznych, więc to już są badania, które były opublikowane na grupach pacjentów, więc myślę, że jest to kwestia 2-3 lat i już powinny te środki być ogólnodostępne.
0: Czekamy.
1: Z niecierpliwością.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Wspomniane leki zostały zaprezentowane jako najważniejsza nowość na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago. Wprowadzenie do powszechnego użytku tego innowacyjnego leczenia raka trzustki, taka światowa premiera, może nastąpić nawet za kilkanaście miesięcy. Takie też są ostatnie newsy. Tyle dziś na antenie RMF Classic, dr Maciej Kowalewski. Podcast z naszej rozmowy niebawem na rmfclassic.pl. Muzyka i medycyna. Sylwia Grzeszczak tymczasem z piosenką z filmu o Ani Przybylskiej, aktorce, która z rakiem trzustki się zmagała. To piosenka z filmu pod tytułem Ania.

0: mistrz włoskiego baroku Antonio Vivaldi i jego letnia burza, lato z czterech pór roku, przedsmak tego, co przed nami już niedługo, lato wielkimi krokami się zbliża. Nadchodzące lato ma być słoneczne, na duże dawki witaminy D się szykujmy. Co do pory dnia, o tej porze, jeśli chcemy się wyspać i bez problemu zasnąć, warto posłuchać medyków, którzy radzą odłożyć telefon na godzinę przed snem. Pozwoli to mózgowi wyprodukować melatoninę, co znacznie skróci czas zasypiania i poprawi regenerację. A fajnie by było zacząć nadchodzący wtorek bez porannego zmęczenia, prawda?
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dariusz Stańczuk, dobrej nocy wszystkim życzę. Już teraz zaśpiewa nam Nat King Cole.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta o Lotarze II, władcy, o którym nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Ale wiemy, że pozostawił po sobie nazwę regionu, o który Francuzi i Niemcy będą bić się nieraz. Także 1000 lat później i jeszcze później. Lotar II był synem Lotara I, prawnukiem potężnego cesarza Karola Wielkiego. A więc do tegoż pradziadka musimy zawrócić. Monarchia jego miała i siłę, i wiele zalet, ale miała też jedną podstawową wadę – brak trwałości. Kiedy Karol Wielki umarł, cesarzem został jego najmłodszy syn Ludwik, zwany Pobożnym. Był władcą chwiejnym, wydzielał synom królestwa, potem chciał to zamieniać, abdykował, wracał potem na tron. Autorytetu ojca nie miał. Nigdy, chociaż formalnie cesarzem był. Kiedy umarł, do walki o władzę stanął jego najstarszy syn, Lotar I, także koronowany na cesarza, ale też dwaj młodsi, Karol Łysy i Ludwik Niemiec. Lotar I, pokonany na polu bitwy, zgodził się w traktacie w Verdun na podział monarchii. Królem romańskiej zachodniej części państwa Franków został Karol Łysy, a królem germańskiej wschodniej części Ludwik Niemiec. Lotar dla siebie wydzielił dziwaczną dzielnicę ciągnącą się wąskim pasem od Morza Północnego, tam gdzie dzisiaj mamy Holandię, aż po Italię z Rzymem. To się nie mogło utrzymać. Po śmierci Lotara jego państwo zostało podzielone między jego trzech synów. Cesarzem został najstarszy Ludwik II, który przejął Italię. Prowansję i Burgundię wziął najmłodszy Karol. A nasz Lotar II to był właśnie średni syn, który przejął najbardziej północną część. To było państwo od jego imienia nazywane Lotaryngią. Państwo Lotara obejmowało wtedy nie tylko dzisiejszą Lotaryngię, ale też obecną Holandię i Nadrenię. Rywalizację o to, kto zjednoczy dawne władztwo Karola Wielkiego, będziemy jeszcze mogli oglądać, dopóki będą żyli potomkowie Karolingów. Ale potomków Lotara II dotyczyć ona nie będzie. Miał on bowiem tylko jedynego syna, i to nieślubnego, który mimo uznania przez ojca będzie później na różne sposoby szarpał się o swoje prawa. Zostanie w końcu podstępnie oślepiony i w ten sposób wyeliminowany z jakiejkolwiek gry o tron. A Lotaryngia, której nazwa będzie pamiątką po Lotarze II, po 1000 lat i jeszcze później wciąż bić się o nią będą Niemcy z Francuzami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Kropka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Zgodnie z obietnicą, w piątce z literatury nowości. No i zaczynamy historycznie.
2: Historycznie rocznicowo, bo mija przecież 100 lat od maja 1926 roku, znaczy minęło w maju, w zeszłym miesiącu. I z tej okazji zapewne ukazała się najnowsza książka Andrzeja Chwalby pod tytułem Maj 1926. Zamach, którego miał nie być. Jak się łatwo domyślić, że to dotyczy zamachu majowego.
1: I to jest absolutnie kluczowe wydarzenie międzywojnia, o którym nie przypominam sobie, że jakoś specjalnie nas uczono w szkołach.
2: Nie, no coś tam uczono, ale ja właśnie miałem taką bardzo ględną wiedzę, że doszło do zamachu, spotkali się Piłsudski z Wojciechowskim na moście i jakby
1: i tyle,
2: niewiele więcej. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ważna i fascynująca historia. Większość tej książki stanowi opis tego, co się działo wcześniej. Znaczy, jak strony konfliktu, w tym przede wszystkim marszałek Piłsudski, doszły do tego, że nie da się rozmawiać, tylko trzeba jakby sprawy wziąć zbrojnie w ręce. I ten podtytuł, który tu się pojawia, ten zamach, którego miał nie być, też odnosi się do absolutnie historycznych, potwierdzonych faktów, że organizatorzy zamachu wcale nie zakładali, że rzeczywiście dojdzie

0: walk. To znaczy byli przekonani, że to się po prostu odbędzie tak jak w innych krajach w Europie w tamtym czasie, choćby we Włoszech. Zamach Mussoliniego, przypomnijmy, przebiegł bez żadnych ofiar w ludziach, bo po prostu strona, na którą się zamachnięto, ustąpiła. Tu jednak nastąpił opór i doszło do bardzo krwawych walk. Około 400 osób poniosło śmierć, a to są jednak niedoszacowane informacje, bez wątpienia. Ja muszę powiedzieć, że to się niepokojąco czyta alegorycznie dzisiaj. Znaczy to jest książka historyczna, nie jakiś esej publicystyczny, ale trudno nie zauważyć, że pewna taka eskalacja i brak kompromisu jest czymś, co w polityce współczesnej także daje się zauważyć, więc to jest ważna lektura historyczna, ale można z niej wyciągać pewne przemyślenia co do współczesności.
1: Kolejna książka w dzisiejszej piątce z literatury niewiele ma wspólnego z pierwszą, no może poza krakowskością i poza tym, że jej okładka też odsyła nas do polskiej przeszłości. Okładka wykorzystuje rycinę z dawnej polskiej książki kulinarnej, a przedstawia ona?
0: Barana, bo tak. Autorem tej książki jest Marcin Baran, więc to rozumiem taki żarcik.
1: Taki żarcik. Marcin Baran wydał kolejną książkę. W zeszłym roku dostaliśmy Darń, natomiast to trzeba podkreślić, że Darń została wydana po kilkunastu latach milczenia i już po roku dostajemy kolejną książkę poetycką, Pełna morfologia. Taki tytuł nosi ta książka, do której kluczem chyba, a może w ogóle kluczem do ostatnich dwóch książek, a może w ogóle kluczem do twórczości Marcina Barana jest ostatni wiersz w tomie pod tytułem Elegia na odejście Jamesa Bonda.
0: To on odszedł?
1: Tak, ja musiałem sobie sprawdzić, bo ja nie jestem wielkim fanem, w przeciwieństwie do Marcina Barana, filmów z Jamesem Bondem, ale tak, on odszedł i rzeczywiście, jak sugeruje poeta, nie możemy wykluczyć, że powróci, natomiast zginął w ostatnim filmie cyklu. To wiedziałeś o tym.
0: Wiedziałem, nie wiem, czy, jeżeli ktoś nie wiedział, to bardzo przepraszamy, bośmy zapomnieli.
1: Bardzo przepraszamy w takim razie. I to są takie wiersze właśnie, podszyte delikatną nutką melancholii za tym, co było. To są chyba z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem jednego dłuższego tekstu, wiersze też bardzo głośno przemawiające do czytelniczek i czytelników. One są klarowne, one są przejrzyste i budzące w nas pewne rozstrojenie i niepokój.
0: To prawie tak jak muzyka Krzyśmiera Dębskiego z filmu 1920 Bitwa Warszawska, której teraz posłuchamy.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: W czerwcowych nowościach sporo literatury faktu. Czas teraz na poważny, rewolucyjny esej.
2: Przemysław Wielgosz i jego pogoda dla rewolucjonistów. Jak zmienić świat w czasie katastrofy? Wszystkich, którzy są czytelnikami Przemysława Wielgosza, chyba nie trzeba do tej książki przekonywać, bo ona jest po prostu wielgoszowa. Jest to esej historyczny, który świetnie się czyta. Jest wieloaspektowy, mocny. No i to jest taka książka, o której należy gadać. To znaczy, ja mam wrażenie, że po przeczytaniu poszukuję wśród swoich znajomych ludzi, którzy też są po lekturze, żeby o niej porozmawiać, a może nawet się o nią pospierać. Wielgosz wybiera się w bardzo konkretne momenty naszej historii, czy to europejskiej, czy nie europejskiej, gdzie do momentów, kiedy wydarzyły się jakieś znaczące kryzysy, poczynając od Europy XIV wieku, kiedy nastąpiła taka dziwna kumulacja, a to z jednej strony zmian klimatycznych, a to z drugiej strony zmian społeczno-politycznych, no i z trzeciej strony przyszła do nas dżuma. I
1: Wielgosz mówi, działo się niedobrze,
2: Działo się niedobrze. I Wielgosz mówi bardzo prostą rzecz przez całą tę książkę. To znaczy, to są takie momenty, które mogą być albo wykorzystane przez nas, czyli przez ludzi, by świat zmienić na lepszy, albo mogą być wykorzystane przez złe elity, które mogą nam coś narzucić i nami zmanipulować, więc musimy mieć się na baczności. Ale chyba najistotniejszym przesłaniem tej książki jest, że powinniśmy patrzeć nie tylko w czasach kryzysu, ale zawsze na wieloaspektowość naszego funkcjonowania na Ziemi. Czyli jeżeli mówimy o katastrofie klimatycznej, to musimy pamiętać o jej kontekstach społecznych i politycznych i vice versa. Innymi słowy, nie dość, że powinniśmy mieć oczy otwarte, to powinniśmy obejmować nimi cały horyzont nadchodzących zdarzeń.
1: Tak już się zaktywizujemy i zaangażujemy w rzeczywistość po lekturze tego eseju. Czas na odrobinę spowolnienia i ja proponuję powieść. To jest ostatnie wielkie dzieło ważnej katalońskiej pisarki Mercero Doredy, która się po polsku ukazuje ostatnio nakładem wydawnictwa Marginesy dość regularnie. I teraz dostałem rzecz pod tytułem Śmierć i wiosna w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak. To jest niedokończona rzecz, nad którą Rodereda pracowała przez jakieś dobre 20 lat, ale z drugiej strony to i tak bardzo fabularnie nie jest rozbudowana rzecz. To nie jest tak, że urwie nam się nagle wątek, nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. To jest bardziej jakieś takie poetyckie zanurzenie w pewnej miejscowości, w świecie, który nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie to się dzieje. Mamy taką wiejską społeczność i opowieść chłopaka, który no, pokazuje piękno i okrucieństwo tego świata, przyscenego pewnymi dość dziwnymi zwyczajami dotyczącymi zmarłych na przykład. Więc to jest taka sugestywna, oderwana od rzeczywistości, do powolnej kontemplacji, prawie jak wiersze, można powiedzieć, to się czyta, tylko że powieść.
2: Powiedziałeś, że nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie, ale ja miałem poczucie, że gdzie to wiadomo, że to raczej na pewno jest Katalonia.
1: Nie ma całkowitej pewności. Za to pewność mam taką, że teraz posłamy muzyki Pawła Lucewicza ze Znachora.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Oddychaj. Pouczuł ją chrapliwym szeptem ojciec. Nic nam nie zrobią, jeśli nie zostaną sprowokowane. To my weszliśmy na ich teren. Tam za kapliczką są bagna. Ledwie skończyła, królewska para majestatycznie zeszła z traktu i po prostu zniknęła w gęstwinie drzew. Chwilę czekali, zanim ojciec ponownie uruchomił silnik i powoli wyjechał na asfaltową drogę. Wspomnienia tamtej nocy prześladowały ją w tej chwili i Lena gorączkowo oglądała się za siebie, czy łosie nie wróciły. Umówiła się wprawdzie w innej części puszczy, niedaleko Czerlonki, gdzie mieszkała jej ciotka, ale dla takiego wielkiego zwierza to przecież tylko kilka susów. Nie mogła odżałować, że zachowała to spotkanie w tajemnicy przed bliskimi. Powinna była poprosić, żeby chłopak przyszedł po nią do domu ciotki, ale wtedy musiałaby się tłumaczyć przed ojcem i braćmi. Wolała uniknąć ich kpin. Nie wiedziała, czy ta znajomość się rozwinie. Spotykali się całe wakacje, ale zawsze razem z innymi. Nigdy jeszcze nie byli sami. Wyszła na udeptaną ścieżkę wyłożoną po obu stronach ściętym i równo poukładanym drewnem. Pachniało igliwiem i żywicą, aż kręciło ją w nosie. Podniosła telefon właściwie tylko po to, żeby się upewnić, że nie ma zasięgu. Mimo to zadała pytanie na czacie, ale już w chwili wysyłania go wiedziała, że nie zostanie dostarczone. Czerwony wykrzyknik migotał uporczywie, chociaż próbowała kilka razy wysłać wiadomość. Z niechęcią schowała telefon do kieszeni. W lesie był bezużyteczny. Usiadła na łysym i aż błyszczącym od żywicy pieńku, chociaż wiedziała, że pozostawi plamy na sukience, ale nie miała już siły iść. Pragnęła, żeby to on ją znalazł. W końcu chwalił się, że zna okolice jak własną kieszeń. Oskar był dobrze zbudowanym, opalonym i pewnym siebie wiejskim chłopakiem. Na Lenę mówił miastowa. Lubiła jego śmiejące się oczy i jazgoczący motorower z czerwonym bakiem, którym podjeżdżał pod sklep, albo na zawsze pusty przystanek autobusowy, gdzie spotykało się tutejsze towarzystwo. Kiedy przyjechała w te rejony z ojcem i dowiedziała się, że zostaną aż na cały miesiąc, była zniechęcona. Potajemnie dogadała się z bratem, że zabierze ją po weekendzie, bo Marek miał służbę i musiał wracać do stolicy, ale po kilku dniach przedłużyła swój pobyt o tydzień, potem kolejne dwa. Ani się obejrzała, a minęła połowa sierpnia. Niebo zasnuło się chmurami i przestało być już tak parno. Co jakiś czas uderzała się po odsłoniętych częściach ciała, bo komary przed burzą zrobiły się żarłoczne. Mama zapakowała jej do walizki specyfiki owadobójcze, ale w tutejszej puszczy okazały się nieskuteczne. Co mnie podkusiło, żeby wystroić się w sukienkę? Narzekała w myślach. Wciąż zerkała na zegarek i odrzucała ewentualność, że Oskar wcale nie przyjdzie. Zdało się jej, że słyszy tętent kopyt, więc gwałtownie zerwała się z pieńka. Rozejrzała się po okolicy, ale nikogo ani niczego nie zobaczyła. Wszędzie takie same drzewa i podobne do siebie ścieżki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podziwiasz.